Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: David Guetta to taki człowiek, który dobrze, że z nami jest od samego rana. Słuchajcie, oczywiście RMF Max.
1: Mówimy wam od samego rana dzień dobry. Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek,
0: Mateusz Marek.
2: No i razem z Davidem Guettą, no ja się czuję nastrojona na przykład do biegania, także nie wiem jak wy, ja biegnę po kawę.
1: A ja bym się nastroił do tego, żeby jeszcze puścić Rihannę. Co by
0: ja
1: na to?
0: Ja bym w sobie postał i pobiegał w myślach, bo to też jest fajne.
2: To, no to pobieg... jest plan, to jest plan.
1: Póki co chodziłeś mi po głowie, a teraz jeszcze będziesz biegał.
2: Rihanna, don't stop.

0: I to jest poranna moc, energia, której potrzebujecie. Wstawaj, nie udawaj, to Armin van Buuren i Everlasting. Tak bardzo zagramanicznie nam się zrobiło. Od tego nas macie w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą.
1: Italia, Espania i Grecja.
0: Si, senior, si. Mm-hmm.
1: Nie wiedziałem, jak jest Grecja po grecku. Mm-hmm. To najpopularniejsze kierunki, jeżeli chodzi o wakacje 2026. Z tego, co czytamy, najbardziej zyskują na popularności z kolei Albania albo Bułgaria. Z tego, co czytamy,
2: tak samo w internecie. Jest najpopularniejsze miejsce, gdzie byli wszyscy na wakacjach?
0: No.
2: No gdzie? No, w hotelu, nie?

0: Zawsze, zawsze dobrze brzmi o poranku. To kawałek In My Mind, to Dainoro, to Gigi D'Agostino w RMF Max. Nie śmiejemy się, tylko opowiadamy.
1: Legenda, legenda. Mordeczki, jesteśmy z wami od rana, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili. I pomysł na zabawę, Natalia, proszę bardzo,
2: przedstawmy. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest zabawa, bo to jest poważna sprawa. Dobra, bo wakacje się już kończą, mamy ostatni piątek wakacji. I ja to sprawdziłam. Ja sprawdziłam cały internet wzdłuż i wszerz i trzy razy nawet. I przez te wakacje ani razu żaden portal nigdzie nie pisał o złotym pociągu.
0: A zawsze co wakacje złoty pociąg wracał.
2: Dokładnie.
0: To prawda.
2: Wracał jak złoty pociąg. To jest niesamowite.
1: W związku z tym
2: nie wiadomo co właśnie. No.
1: Jest pytanie, słuchajcie, uzupełnijmy braki, wypełnijmy lukę.
2: Dopełnijmy przepowiednie.
1: Nagrajcie nam na Messengerze RMF Max albo na Instagramie głosóweczkę. Gdzie jest złoty pociąg?
2: Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, to mogą być plotki, to mogą być potwierdzone informacje. Chcemy ruszyć z poważnym śledztwem jeszcze przed godziną 6.
0: Jesteście najlepszymi reporterami RMF Max. Poranna ekipa zawsze da radę. Gdzie jest złoty pociąg? Głosówka. RMF.

0: Dawid Podsiadło, Zamula, ale jeszcze tylko troszkę. Zresztą Zamula bardzo ładnie i za to jesteśmy mu wdzięczni. Na błysk w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ale ekipa RMF Max reporterów jest od samego rana gotowa za to, żeby relacjonować, gdzie może być złoty pociąg, bo siedzimy i zastanawiamy się od samego rana w ten ostatni piątek wakacji. O co chodzi z tym złotym pociągiem, gdzie, nie?
4: Nie mam w plecach, nie wiem.
0: No ja właśnie. Zobaczyłam nawet dzisiaj nagłówek, bo otworzyłam przed momentem gazetę i jest nagłówek, że pociąg nam odjechał, ale nie chodzi o złoty pociąg, tylko jakieś tam olimpijski, medale, coś tam.
3: Ale tego. Za to Robert może mieć trop. Posłuchajcie Roberta.
5: Ja bym sprawdził za lodówką. U mnie jak czegoś długo nie ma, to pewnie zawsze znajduje się za lodówką.
4: No to pewnie bykło, albo pralka wciągnęła, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale pralka to by wciągnęła, no nie wiem, max dwa wagony.
3: Z
0: a co z resztą?
3: No właśnie, to jest to pytanie.
0: Pół zagadki rozwiązane, co z resztą? Ja się pytam.
3: 7 po 6.

0: 6.15, najlepsze hity przez cały dzień w RMF Max, to Robin Schulz i Barbs z numerem Better Times. No ale właśnie, jest 6.15.
1: No nie, słuchajcie, niesamowite rzeczy na niebie, zaćmienie księżyca, krwawy księżyc, coś, co się dzieje raz w roku.
2: Nie, no, Perseidy już
1: księżyc,
2: były,
1: księżyc, no i tu właśnie taka historia, że ten księżyc też już był.
2: No, no właśnie, tak nieśmiało chcieliśmy wam dać cynk, że no kochani, przespaliśmy to wszyscy razem, ale spoko, tak jak to zwykle bywa o tej porze dnia, czyli tak bardziej w nocy niż w dzień, to było tak z grubsza ciemno, no.
0: I tak byście nic nie widzieli i byście nie wrzucili tego na Insta. Dajcie spokój.
3: Reklama. RMF Max, znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się, powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Zróbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com. Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Serio? To już koniec wakacji?
2: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
1: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
2: Będzie?
1: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?

0: miesiąca.
1: Róbmy razem lato.
2: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
3: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym. Szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
4: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
5: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
4: Cudownie. Torebki, ciuszek?
5: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
6: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
5: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
6: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
5: Szczegóły na sprawia.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
0: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: To jest piosenka dla wszystkich słuchaczy RMF Max i dla słuchaczek oczywiście też. Wszyscy macie styla i wszyscy jesteście fajni.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Co się śmiejecie?
3: Nie, to prawda. Nie.
0: Tak jest, ja mówię same fakty, szczera prawda, prosto
3: ja się
0: w oczy
3: uśmiecham
0: i mikrofon.
3: Po prostu.
4: Język faktów.
0: I to dokładnie, jest ze wszystkich
3: języków wybraliśmy, ale też przy okazji wybraliśmy internety, więc baczność. Ponieważ jest koniec Pantery po 30 latach.
4: Co
3: Pantera, dla tych wszystkich, którzy nie są wtajemniczeni w wojskowe tematy, to jest kamuflaż i wojsko w końcu zmienia ten kamuflaż i będzie zupełnie nowe umundurowanie.
0: Czekaj, czy chodzi o te zielone takie ciapy, co mają na spodniach?
3: Dokładnie,
0: okej,
3: to
0: i to się zmienia.
3: Tak jest.
0: A nowa kolekcja wchodzi, rozumiem.
4: Jakie będzie nowe umundurowanie? Patrzę, tak patrzę, przyglądam się, kurczę, i nie widać. Dobry ten kamuflaż.
1: Pamiętaj. Słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Idealny na grzyby. Po prostu, więc jeżeli chcecie być niewidoczni na grzybach, nowy kamuflaż wojskowy. Tobi Romeo.

0: najfajniejsze rzeczy w życiu to są takie rzeczy, na które trzeba trochę poczekać, na Martina Garrixa i Eda Sheerana. W sensie na wypuszczenie tego numeru trzeba było poczekać parę dobrych lat, bo panowie się troszeczkę zagapili, ale słuchajcie, 6:39 i są takie rzeczy, na które o poranku też bardzo czekacie.
1: Wiemy, że czekacie na to, żeby się z nami pobawić, bo wy uwielbiacie nam wysyłać głosówki i bez was absolutnie ten program nie istnieje, więc...
2: I masz okazję wbić się teraz na antenę, a sprawa jest prosta, która poprawi wszystkim samopoczucie i zdrowie.
1: Co chodzi?
3: Ziewnięcie.
1: Trzeba sobie ziewnąć, człowieku. Nagraj nam, jak super fajnie ziewasz. Zobacz, jakie to jest proste, bo wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz nam głosówkę po prostu jak ziewasz, a my potem to puszczamy na antenie. To będzie super program.
2: I wiedziesz, jaki zadowolony, zadowolona, jak widzisz, wiedział, że cała Polska se ziewnęła akurat przez ciebie.
1: Dzięki tobie. Nagraj głosówkę.
4: Reklama. W ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Summer! Summertime!
12: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Salon Toyota Dobrygowski, organizator wakacyjnego konkursu Zamów Toyota i wygraj rower elektryczny. Twoja Toyota, twój rower.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Dementujemy, nie ma smogu dzisiaj w Warszawie, wszystko jest G. Tamagotchi w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Gramy dobre numery, jest gramy. Ekstra, jesteśmy z ekipą RMF Max. Tak. Słuchajcie, ale też mamy dla was zabawę, która sprawia, że człowiek jest zdrowy, rzeźki i pobudzony.
1: Może tylko troszkę głupio wygląda przez moment, ale nie szkodzi.
5: Ale proszę was.
1: O tej porze nikt nie widzi.
5: Trzeba sobie ziewnąć, bo taka jest pora, że my wszyscy ziewamy, tym bardziej, że jest piątek, więc posłuchajcie, jak ziewa Monika. Jeżeli teraz ziewnąłeś albo ziewnęłaś, to podziękuj Monice też przy okazji.
1: Aż mi łzy do oczu napłynęły dzięki Słodziutko. Monika, to było super ziewnięcie.
5: Robert?
1: Robert!
4: Diagnoza jest taka dwojaka, nie wiadomo czy to z ziewania, czy po prostu plecy go bolą.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: To jeszcze się trzeba przeciągnąć.
5: Peseloza, po prostu.

Rozpędzamy się o poranku, to już 6.56 w RMF Max. Abiście kończy swoje Waiting for Love, ale ty absolutnie nie kończ, tylko zostań. Za chwilę Flash, sport i pogoda w RMF Max.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
1: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
2: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: róbmy razem lato.
1: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
2: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym. Szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak ognisko na działce.
3: Jak wieczór na rolkach.
4: Jak leżenie nad rzeką.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: Kraków 96 i 7 FM.
7: Poranne. Dzień dobry, jest godzina 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega. Zaczynamy. A wyjeżdżamy z wami na drogi. O poranku utrudnienia na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce zderzyły się dwie ciężarówki. Tuż po północy w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Był to już 13 taki alarm w ciągu minionej doby, co jest rekordem od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W ataku Rosjanie użyli dronów i pocisków balistycznych i manewrujących. Już ponad 500 turystów ewakuowano z zagrożonych terenów Tybetu. W regionie nie utrzymuje się stan podwyższonej gotowości. Służby obawiają się kolejnych powodzi. Liczba ofiar wzrosła do co najmniej 469. Wracamy do kraju. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prokuratura, co ważne, zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
8: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa.
7: Potwierdza minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. We wtorek początek nowego roku szkolnego. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów. Wprowadzenie zakazu to, zdaniem nauczycieli, dobra decyzja.
9: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
10: W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
7: Mówili nauczyciele jednej ze szczecińskich podstawówek. Dzisiaj warto było wstać wcześniej i spojrzeć w niebo. Ci, którzy to zrobili, mogli oglądać częściowe zaćmienie księżyca. A jeżeli przespaliście ten moment, w mediach społecznościowych zobaczycie wiele pięknych ujęć tego zjawiska.
11: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. Natomiast w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 w swoim czwartym meczu grupy A Mistrzostw Europy.
12: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna.
7: Mówiła przyjmująca naszej kadry Martyna Czerniańska. A dziś Polki w ostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się z Turcją.
11: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Co szykuje dzisiaj Aura? No, to będzie dzień, który bardziej będzie przypominać środek lata, a nie końcówkę wakacji. Przez większą część dnia ma być pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Dopiero na zachodzie po południu mogą pojawić się przelotne opady, a miejscami burze. Na termometrach całkiem niezłe wartości, od 23 w Suwałkach i Olsztynie, 26 stopni w Warszawie, do nawet 31 stopni w Zielonej Górze. Miejscami będzie wiał porywisty wiatr.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
14: Hity na maksa.
15: Są 4 minuty po godzinie 7. Natalia wyciągnęła z plecaka gumki, kulki i jedno pytanie mam. Czy ty je kupiłaś w muzeum? Czy skąd?
16: Ja je wygrałam.
15: Ona je wygrała.
16: Wygrałam.
17: O nie, to myśmy je wygrali.
15: To tak, to my.
17: I wy.
15: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
16: Natalia Kawałek.
17: I Mateusz Marek.
16: Mam gumy, kulki.
15: 5 po 7, to Piki Becky G już teraz.

0: Przywołujemy najlepsze wspomnienia najlepszymi hitami, które doskonale brzmią przez cały dzień. Fragma i to Kasmirkul na 11 minut po godzinie 7, ale teraz to dopiero posłuchajcie.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: Przeglądamy dla was internet, żeby były ciekawostki. Beka do pracy i na cały dzień. Słuchajcie, Donald Trump stwierdził, że zmieniamy nazwę jeziora.
0: A co?
1: Nazywało się jedno z wielkich 5 jezior w Ameryce Ontario.
3: I co, już się nie nazywa?
1: Nie, zmiana, skreślamy, grubą kreską odkreślamy. Niech się teraz nazywa Jezioro America.
0: No pięknie, po polsku
1: Make
0: też.
1: America Lake Again.
3: Nie, ale to sprzedawcy magnesów, pamiątek, no i ciupak przede wszystkim. Tych wszystkich z napisem Jezioro Ontario są teraz totalnie załamani.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale wiecie, co jest super? Że on z tą rewolucją zdążył przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zdążą wymienić podręczniki.
0: Oh my god. 12 po 7.

0: Ło, ale ten poranek. Poranek leci. Alan Walker i Faith Ava Max.
1: Leci, a nawet kopie, tak bym powiedziała.
0: Siódmej. O, kopie i to mocno, ale to wiadomo. Tak działa podwójne espresso, które mamy serwujemy od samego rana. Przy okazji informując was o komarach, bo komary to jest coś, co w sumie może i zniknęło, ale nie wiadomo, czy nie wróci.
2: No nie no, kochani, przeglądamy internet, żeby były ciekawostki i okazuje się, że już teraz polowanie na komary nocne będzie odbywało się ze wsparciem, bo wynaleziono... Kurczę, naprawdę.
1: Nocne wsparcie dla ludzi chyba, nie
2: jest,
1: dla komarów, nie?
2: Ma być takie po prostu, no, takie działko laserowe, które śledzi komara po pokoju, go rozpykuje. Wow. Także przyszłość się zbliża, miały być latające samochody, a jest taki terminator na komary, no.
1: Słuchajcie, pomyśleć, że ludzkość tyle poświęciła, wiecie, no bo to jest praca, to jest projektowanie, wdrażanie. Wszystko poświęciła, żeby czymś zastąpić zwykłego klapkę. Co z klapkiem było nie tak?
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: W ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
3: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.

0: na słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Złoty numer, złoty chłopak, złota ekipa, Mrozu, złoto, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No to miło, sympatycznie już było. Teraz niestety temat, który trochę boli i nas trochę zaskoczył z rana. I wydaje mi się, że no większego pobudzenia to my dzisiaj nie dostaniemy. To jakie dyskusje się tutaj pojawiły, to słuchajcie, to jest szok. Okazuje się, że mimo, że jest wrzesień, to już te, znaczy jeszcze nie ma, ale zbliża się wrzesień, to studenci mają coraz większy problem ze znalezieniem lokum. Podobno brakuje setek tysięcy miejsc w akademikach, nawet 400 tysięcy łóżek.
4: Moja propozycja? Niech się wyprowadzą z akademików najpierw ci, co siedzą tam przez 15 lat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale słuchaj, jeśli zaczynasz w tym roku studia, nie martw się, czasem brak mieszkania to naprawdę jest najmniejszy problem, z jakim sobie poradzisz.
3: To warto podkreślić. Poradzisz sobie na pewno.
4: Tempercity. Co to będzie? Self-aware, 7.31.

0: Lecimy, nie śpimy, Bibi Rexa i David Guetta już kończą. A my się dopiero rozkręcamy, jest to 20 minut do godziny 8 i to jest ostatnia szansa na to, żeby w RMF Max zgarnąć bilety na Fire Festival.
1: No bo fajni ludzie słuchają RMF Max i mamy je dla was, dla ciebie i dla twojej ekipy. A dzisiaj wiadomo, no startuje BDS, Kukę, Problem, Alan Walker jutro, DJ Sting w niedzielę. Jest o co powalczyć, a zabawa no, jest sama muzycznie prosta.
2: No więc kochani, jeżeli macie chęć wybrać się na Fire Festival, no to sprawa jest prosta. Szukamy tytułu piosenki o tym, co teraz robisz. A że jest rano, możecie robić bardzo różne rzeczy i bardzo was prosimy o kreatywność. Wymyślcie coś takiego, co nas po prostu zwali z nóg.
0: Ludzie, ale wy jesteście najlepsi. Ekipa RMF Max zawsze daje radę. Napisz nam wiadomość na Facebooku albo na Instagramie, zwłaszcza jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś. To jest ważna informacja. Napisz nam wiadomość na Facebooku, tytuł piosenki o tym, co teraz robisz.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
7: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Prawie jak w radiu.
12: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
18: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Bo ten passenger ma bilety, ale my też mamy bilety, tylko nie na autobus, nie na tramwaj, nawet nie na pociąg, ale na Fire Festival i to fajne bilety, na fajny line-up i wiemy chyba, do kogo mają szansę trafić.
1: Być może one powędrują do Artura, tylko najpierw Artur musi powiedzieć tytuł piosenki, o który pytaliśmy, który jednocześnie opisuje twój poranek. Artur, co to jest za piosenka?
2: Cześć, witam wszystkich. Mieszanie jajecznicy przy żony spódnicy.
0: Czy spódnica żony ucierpiała w tym zdarzeniu?
2: Nie, na szczęście nie, ale jajecznica już gotowa.
1: Ale wiadomo, że przy okazji Artur na pewno jest spod Legnicy. Ale nie będziemy o Legnicy rozmawiać teraz, Artur, tylko będziemy rozmawiali na tematy wydarzeń, które się wydarzyły wczoraj. Quiz wiedzy z wczoraj. My zadajemy dwa proste pytania, ty odpowiadasz. Jeżeli odpowiadasz dobrze, to my dajemy ci 4 bilety na Fire Festival. Gotowy?
2: Gotowe, jak najbardziej.
3: Wczoraj Tymoteusz Puchacz, który gra w Sabah Baku w drużynie z Azerbejdżanu, dowiedział się, że zagra w Lidze Mistrzów, między innymi z Barceloną, Arsenalem czy Manchesterem United. W związku z tym pytanie. Pokaż, jak robi sowa.
0: Pięknie zapuchane, pięknie.
1: Brzmi jak Puchacz, no rzeczywiście. Drugie pytanie.
0: Wczoraj internet zapłonął. Okazało się, że aktorka Joanna Jabłczyńska nie zagra w kontynuacji komedii romantycznej nigdy w życiu, chociaż miała tam zagrać. Pytanie do ciebie. Z czego robi się jabłecznik?
2: Jabłuszek.
1: No z jabłuszek, tak jest! Artur, lecisz...
2: Ale jeszcze co do jabłecznika, wczoraj też był robiony.
0: No, to masz to na świeżo. Idealnie, quiz wczoraj tak nigdy jest. Nie jest bardziej aktualny niż to. No.
1: Artur, jajecznica i jabłecznik, mniam.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A u nas już teraz Zalia, która też na Fire Festiwalu się pojawi.

0: Tak, żeby się dobrze wchodziło i spokojnie do pracy przede wszystkim. Zalia i Tylko kochaj mnie. Jest 5 minut do godziny 8, a to oznacza, że za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max. Koniecznie posłuchajcie.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gotowi na motoryzacyjne emocje? 5 i 6 września Expo Kraków Tuning Show. Najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Krakowie. Na stoisku Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka czeka na Was prawdziwa legenda Mazda MX-5. I uwaga, ta ikona przejdzie totalną metamorfozę. Będzie moc, będzie styl, będą emocje. Ale to nie wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka. Widzimy się 5 i 6 września w Expo Kraków.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Serio? To już koniec wakacji?
2: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
3: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
2: Będzie?
3: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: I po reklamie.
7: Jak pełna odkrętka.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak wypad na festiwal.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Kraków 96 i 7 FM.
13: Ósma na zegarach, to znak, że w RMF Max czas na najświeższy flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski, gdzie temperatura ma wzrosnąć do 31 stopni. Alerty mają obowiązywać od południa do 20. Od 10 września w Polsce ponownie będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do naszego kraju trafiła już nowa wersja preparatu. Kto będzie mógł z niego skorzystać?
14: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
13: Tyle Michał Dobrołowicz. Teraz kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.
15: Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Douga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co.
13: Wiadomo, tyle Paweł Żuchowski. Ja tylko dodam, że nazwa jeziora Ontario ma więcej niż 400 lat. Jest starsza od na przykład deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jutro w Juracie rozpocznie się weekendowe spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą. W wydarzeniu ma wziąć udział ponad 800 osób w wieku od 18 do 26 lat. W programie debaty, spotkania, zajęcia sportowe i koncerty. Dużo kontrowersji wzbudził udział Skolima. Część komentatorów skrytykowała zaproszenie piosenkarza kojarzonego z muzyką rozrywkową i wulgarnymi tekstami na wydarzenie organizowane przez Kancelarię Prezydenta. Jeszcze krótka informacja z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 10 na odcinku Toruń-Lipno w miejscowości Złotopole. Zderzyły się 2 osobówki. Wprowadzono tu ruch wahadłowy.
16: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: No jest wielka radość. 2 polskie kluby wywalczyły awans do piłkarskiej Ligi Europy. To Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga pokonała wczoraj 2-1 Iberię Tbilisi.
17: Przebrnęliśmy przez te eliminacje i zagramy w Lidze Europy. No, świetne to jest.
13: Mówił naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu trener Jagi Adrian Siemieniec. W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły za to Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polscy koszykarze przedłużyli znakomitą passę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali w Rydze reprezentację Izraela. 106-86. W Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze o 20:30. Zmierzą się ze Słowenią.
16: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Koniec wakacji, ale na pewno nie lata. Przed nami ciepły i w wielu miejscach bardzo pogodny dzień. Słońca dzisiaj nie zabraknie, chociaż na zachodzie po południu i wieczorem może delikatnie pokropić. Dziś można założyć przewiewne ciuchy. 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Gdańsku, 26 w Warszawie, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W Krakowie prawie 30 stopni, w Zielonej Górze 31. No a w weekend, jak to często bywa, pogodowe niespodzianki, będzie już chłodniej i w wielu regionach z przelotnymi opadami.
18: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
2: RMF Max. 3 minuty po 8 to jest ostatnia szansa, żeby się rozbudzić i lato też nam daje ostatnią szansę, moi drodzy.
19: Jeżeli chcecie wywieźć pranie do kogoś, to najlepiej dociecie do Krakowa. Tam będzie dzisiaj najcieplej.
20: A prasowanie dalej w domu.
19: Dab Dogs, How Does It Feel, a to Wstawaj, nie udawaj. Siema.

0: Kochani, ja wiem, że ten numer się bardzo wkręca. Florida, T-Pain, kawałek Low, ale tak jak panowie tam rapują, nie schodźcie nisko, bo jeżeli pamiętacie, kiedy ten numer wychodził, to wam coś może strzelić w kolanie, w krzyżu, a do fizjoterapeutów są kolejki, wiemy coś o tym.
1: Tak, tak.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: Poranek w RMF Max bawi i uczy i też tak przyglądamy jest. Dla was internet, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, z ciekawostkami. Do Polski się zbliżają upały, tak? Będzie cieplutko. Ale no też jest dramatyczna sytuacja we Włoszech. Jest tam bardzo gorąco, do 45 stopni na Sycylii, a w nocy nawet 33 stopnie. Za to wyobraźcie i sobie nawet nie przypominajcie kogoś, nie angażujmy się w to, ale
3: ludzie,
1: tak jest.
3: Przede wszystkim trzeba przestawić łóżko, żeby nie było w kącie.
1: Czemu?
3: Bo tam jest 90 stopni.
1: Yes.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Czy mam teraz wypuścić taką ciszę? Świerszczę?
1: Nie, niech leci fuka i liwka.
3: Chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. Pamiętajcie o tym łóżku. Przestawcie je sobie. Pod wentylator, wystarczy.
0: Filip, co my byśmy bez ciebie zrobili? Naprawdę, ja nie wiem.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wiemy, że stukacie w kierownicę. Wiemy, że śpiewacie. Bo tak działają właśnie hity na maksa, które gramy wam przez cały dzień. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, 20 po 8, RMF Max i roboty.
1: Słuchajcie, właśnie może wszystko jest dobrze, ale nie u robotów. Za nami drugie igrzyska olimpijskie robotów humanoidalnych. One tam miały bardzo różne zadania. Był na przykład chiński robot, który przebiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Ale ja bym się chciała skupić na zupełnie innym robocie. Podczas konkurencji podnoszenia ciężarów robot próbował podnieść sztangę o wadze 15 kg. W momencie próby uniesienia tej sztangi nad głowę, jego stawy kolanowe i serweromechanizmy odmówiły posłuszeństwa i się rozładował na amen.
2: Wyrobotował się, tak?
1: Wyrobotował się
2: świata.
1: No.
2: Widzę,
3: I feel you, bro. No, jeszcze nigdy roboty nie były tak blisko ludzi. Ludzi po 30.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 10% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
10: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
11: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
12: I po reklamie.

0: i Rose'ów to jest to, co kochamy najbardziej. Odzywają się w nas bardzo nostalgiczne nuty. Stereo Love, Edward Maja, Wika i Gulina. Swoją drogą piękną grzywkę wtedy miała taką gęstą. Wszystkie chciałyśmy taką mieć.
1: A teraz jest 8.29.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: To była naprawdę piękna grzywka. Teraz sprawdzałam.
1: Najpiękniejsza.
3: A my do najlepszych ludzi w RMF Max w poranku przeglądamy internet, badamy ciekawostki i różne hece, żebyście mieli o czym przybekować. Słuchajcie, w Armenii miała powstać figura Jezusa. Największa, the biggest on the world. I
0: biggest
3: większa,
0: Jesus.
3: Jeszcze większa niż u nas w Śpiewodzinie.
1: No i
3: ale
1: co?
3: Okazało się, że fundator tej budowy, miliarder, no niestety został aresztowany za jakieś przekręty i maklojety.
1: O mój Boże. No i chciał odkupić swoje winy i co? No i nie odkupił.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No tak miało być.
3: Miało być.
0: Słuchaj, bo nie wszystko w życiu można kupić. Tyle chciałam powiedzieć.
1: Znaczy winy chyba można, ale... Ostatni dzień lata. Gibbs i Go for Money. 8.30.
0: No właśnie, for money. To w temacie zostajemy, no.
1: Zróbcie głośniej.

0: nasz jedyny, uwielbiany przez absolutnie wszystkich Jason Derulo i jego hit tych wakacji, czyli Michiko w RMF Max.
1: I to jest numer, do którego bardzo dobrze się robi rzeczy różne.
0: Na przykład, to są mądre słowa.
1: Wydaje mi się, że może się do tego dobrze jechać na rowerze.
0: A
1: mówię o tym dlatego, że mamy takiego świra, Marka, pana Marka Rupińskiego, który został mistrzem świata, uwaga, w ultrakolarstwie i przejechał 3600 km w 218 godzin.
2: Co? 3600? Ale to na elektrycznym rowerze.
1: Tak, tak, Mateuko, na elektrycznym.
0: Tak, no. elektrycznym.
1: Tak, tak.
3: Reklama.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
0: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: kiosku, w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jak najlepsze wspomnienia.
5: Jak buszowanie po lesie.
6: Jak spotkanie

0: ale to buja, ale to leci. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max, tak wygląda Wstawaj, nie udawaj, Sylwia Bampa i One Tonight.
1: A w RMF Max, zupełnie jak w Max Trixie, też masz dwie opcje, ale u nas dla odmiany obie są dobre. Chodzi o opcję na wygranie 15 tysięcy złotych.
2: Ostatni piątek tych wakacji, więc musisz zdecydować. Wysyłasz zgłoszenie

0: Ojej, jaki klasyk wjechał. Guru Jazz Project Infinity 2008. Słuchacie RMF Max.
1: Zobacz, niby sezon ogórkowy, niby nic się nie dzieje. Ha. A gdyby tak spojrzeć, to zobacz, w ciągu kilkunastu godzin nagle budują w Polsce tor do Formuły 1. Jeszcze buduje to Robert Lewandowski, ale nie ten, o którym myślisz.
0: Siatkarki przecież grają. Wczoraj grały, pięknie wygrały. Dzisiaj będą grać o pierwsze miejsce. Dzieje się.
1: No dzieje się. I jeszcze, słuchaj, uprowadzono 2 Meleksy w Gdańsku.
0: Co?
1: Na dokładkę. Najważniejsze. Tylko te, o których powinniście wiedzieć. Najważniejsze informacje mamy dla was już za chwilę w najnowszym Flashu.
0: Ale najpierw jeszcze David Guetta z Alokiem.
1: I pogoda też będzie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie i

0: 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: Ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: To przedpołudnie z RMF Max, Kraków, Kinga Nega. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Zapraszam. Nawet kilka amerykańskich baz mogłoby powstać w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem. Takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
9: To są zdolności do rozpoznawania, dowodzenia.
8: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Polska chce poznać konkretny kształt od tej stałej obecności najdalej do końca roku.
7: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
6: Słuchacie RMF Max Kraków.
7: Użytkownicy Likebusa od przyszłego tygodnia będą mieć nową aplikację. Przygotujcie się na to, bo stara apka zostanie wygaszona.
10: Likebus, mimo iż właśnie projekt unijny się zakończył, będzie cały czas działać i będzie cały czas wozić pasażerów. Przez półtora roku funkcjonowania busika z usługi skorzystało ponad 80 tysięcy pasażerów w ramach prawie 65 tysięcy rezerwacji. Obsługujące ją pojazdy przejechały łącznie prawie 70 tysięcy kilometrów. Na razie to tylko dwa busy jeżdżące po Skutnikach, ale będzie ich więcej, zapewniają mi urzędnicy. Pojawią się one również w nowych rejonach miasta.
7: Informował Przemek Błaszczyk. Powakacyjne zmiany rozkładu jazdy autobusów i tramwajów. Jutro zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy autobusów, a w poniedziałek w związku z planowanym zakończeniem remontu fragmentu torowiska na Limanowskiego wejdą też w życie zmiany w kursowaniu tramwajów. Pojawią się między innymi nowe linie autobusowe 113 i 183. Częściej będzie też kursować linia 300. Takie są fakty. To ostatni weekend wakacji. W Krakowie będzie się dużo działo. Jutro na przykład piknik na Wesołej. To ma być dzień pełen warsztatów, ruchu na świeżym powietrzu, sąsiedzkiej integracji i kultury. Start w południe, wstępy wolne. Można dzisiaj śmiało planować długą aktywność na powietrzu, bo aura będzie sprzyjać. Piątek w Krakowie ma być bardzo ciepły, temperatura wzrośnie do 29 stopni. Na niebie sporo rozpogodzeń, chociaż po południu zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego, lokalnie dużego, ale co ważne, w prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Warunki biometeo jeszcze obojętne, potem zmienią się na niekorzystne, wiatr chwilami silny. W nocy również bez opadów i 13 stopni.
6: Sponsorem programu Lato na Maxa jest organizator festiwali w Strefie 57. www.strefa57.com.
11: I już chwilę po 10:00 jesteśmy. Shakira i Daj na początek.
12: Ale moment, bo ja się zorientowałem, że myśmy w Polsce śpiewali Daj zanim to było modne, tak?
13: Daj, nie odmawiaj, daj.
12: To teraz będzie naśladowczyni Shakira.
11: Panie losie, daj mnie 2 miesiące wakacji jeszcze. To skoro każdy ma swoje daj, to musicie dać teraz RMF Max koniecznie głośniej.
12: Dajcie głośniej. Karina Nicińska
11: i Dawid Miązek przez 2 godzinki jeszcze razem z wami.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dabdok z Fezo i Zark, How Does It Feel? I to jest RMF Max oczywiście.
1: Drogie panie, to jest nasz moment. Dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej.
0: Nie, nie, nie, znaczy dajcie głośniej, ale to nie jest wasz moment, bo tutaj facet w tej piosence śpiewa, kim jest ta dziewczyna.
1: To jest nasz moment i nie odbierzesz nam go. Shut up.
0: Okej, okay, niech będzie Who's That Girl, klasyczna.

0: Co to jest za hicior w te wakacje? Aż się bioderka same rwą, to Ring My Bell i H na końcówkę. Jeszcze ostatni piątek tych wakacji.
1: No i słuchajcie, ten ostatni tydzień wakacji każdy chce skończyć z przytupem, ale co wy na to, żeby skończyć go z przykokosem? O, właśnie tak, właśnie w ten sposób. Słuchajcie, kokos, z którego wylatuje 15 tysięcy złotych i nie, że wpada gdzieś tam komuś do ręki, tylko tobie wpada prosto na konto te 15
0: tysięcy złotych nadal w grze w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy, że ty chwycisz za telefon i wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, żeby o tego kokosa dzisiaj trochę powalczyć.
1: Pies z kokosem, chodzi o pieniądze, które się w tym kokosie znajdują. I słuchajcie, naprawdę mamy zamiar zakończyć te wakacje fajnym akcentem, a na dowód tego zwiększamy wasze szanse na wygraną.
0: Nie,
1: o, właśnie, od teraz, od tego momentu czas start. Proszę bardzo. Ile?
0: 350?
1: Nie, za mało.
0: 420?
1: Jeszcze więcej.
0: A 500?
1: 570, 570. Tyle razy od teraz mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia na rmfmax.pl i SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale tylko 10 minut.
0: Czyli co, oni wysyłają jednego, a my mnożymy go 570 razy.
1: Dokładnie tak to działa i 15 tysięcy złotych jest 570 razy bliżej.
0: Nie macie wyboru, tu już trzeba wchodzić do gry o takie pieniądze, 15 tysięcy złotych.
1: rmfmax.pl albo 7327, ale szybciutko, tylko 10 minut rundy bonusowej.
2: Sponsorem programu Lato na Maxa jest organizator festiwali w Strefie 57. www.strefa57.com.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
11: Szczęśliwego nowego roku. Szkolnego.
10: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
17: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
18: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
17: Jakoś temu zaradzimy. Golarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
15: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Serio? To już koniec wakacji?
8: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
1: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
8: Będzie?
1: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
15: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
20: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
21: Euro na wszystko cię stać.
22: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
21: Do euro przyjdź.
22: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Leżenie nad rzeką.
25: Jak prawdziwy spontan.
24: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: No jak to was nie kręci, to już nie wiem co. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to jest RMF Max.
1: Kochani, ostatni piątek tych wakacji. Żegnamy je naprawdę godnie i pytamy was dzisiaj w lecie na maksa o takie tytuły filmów, które mogłyby być tytułem waszych wakacji również.
0: No i co tam wleciało?
1: Zerkam szybciutko na Messengera RMF Max. Marcin napisał: Mamma Mia na Krecie, czyli wielkie greckie wakacje z mamusią we wrześniu. I ja to rozumiem, wow. To mój plan na ten rok również.
0: Z mamusią? Pięknie. Joanna, moje wakacje to Kac Vegas. Co się działo w Vegas? Zostaje Vegas, tego się trzymamy.
1: Klaudia też fajnie napisała, że jej nazwa filmu na tegoroczne wakacje to Alternatywy 4, więc...
0: Były remonty?
1: Myślę, że nie tylko. Myślę, że alternatywa pogodowa również to robiła w górach swoje.
0: No i jeszcze Michał napisał: Śmierć w Wenecji. Zakładam, że jak Michał pisze, to żyje, że to nie ten, ale któż z nas czasem w wakacje nie zaliczył zgonu? Słuchajcie, lecimy dalej z filmami, które idealnie oddają wasze wakacje. Piszcie na 3001, piszcie na Messengerze RMF Max. Głosówkę też można tam podesłać.
1: Gadżety cały czas czekają. Tymczasem na dobrą końcówkę wakacji Tame Impala i Dracula już teraz.

0: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
15: Można dzisiaj śmiało planować długą aktywność na powietrzu, bo aura będzie sprzyjać. Piątek w Krakowie ma być bardzo ciepły, temperatura wzrośnie do 29 stopni. Na niebie sporo rozpogodzeń, chociaż po południu zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego, lokalnie dużego, ale co ważne, w prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Warunki biometeo jeszcze obojętne, potem zmienią się na niekorzystne, wiatr chwilami silny. W nocy również bez opadów i 13 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
16: RMF Max. RMF Max Kraków.

0: I końcóweczka nasza, Bad Memories, Meduza i James Carter w RMF Max.
1: 21-latka z Podkarpacia będzie najmłodszą uczestniczką programu Rolnik Szuka Żony. Nie będzie kandydatką, ona będzie wybierać, bo ona ma już swoje gospodarstwo, trzodę i tak dalej.
0: A koleżanki nie szuka?
1: No, nic tu nie jest napisane. A co, przejechałabyś się kombajnem, co?
0: Oczywiście, że tak. Sezon na zbiory wiśnie i jabłka na tapecie, a wiesz, co jest po zbiorach, nie?
1: Dożynki!
0: Impreza!
1: Lecimy. 11 za chwilę z najważniejszymi informacjami Flash i pogoda.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na

0: mgmotor.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
4: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki, ciuszek?
4: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
5: Sprawia. Oferta aż dech zabiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
4: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
4: Szczegóły na sprawia.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: I po reklamie.
8: Tu RMF Max Kraków, wybiła godzina 11, czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto, usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Co oprócz przesłuchania może się wydarzyć?
9: Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat byłego prezesa zonda krypto Przemysława Krala, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
8: Tyle od Michała Dobrołowicza.
10: Słuchacie RMF Max Kraków.
8: Wracamy do tematu tężni. Przy obiektach pojawiły się tabliczki z informacją, że nie są to już obiekty lecznicze, a wchodząc na teren tężni, robimy to na własną odpowiedzialność. Przypomnijmy, tężnie są zasilane m.in. solanką, którą pod lupę wzięli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego. Co wykryli?
11: W solance wykrywaliśmy drobne ustroje wskaźnikowe świadczące o skażeniu mikrobiologicznym, takie jak bakterie kałowe Escherichia coli czy Enterococcus fecalis, a także Clostridium perfringens. I są to wszystko bakterie chorobotwórcze, potencjalnie chorobotwórcze, które w solance przewidzianej do inhalacji nie mają prawa się znajdować.
12: I to się nie zmienia cały czas, bo kontynuujecie badania i to one występują cały czas.
11: Tak, to jest sytuacja stała we wszystkich trzech krakowskich obiektach.
8: Wyjaśniła profesor Katarzyna Wolny-Koła z Uniwersytetu Rolniczego, rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. Światowa czołówka siatkówki melduje się w Krakowie. W Tauron Arenie rozpoczyna się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polacy zmierzą się kolejno ze Słowenią, USA i mistrzami olimpijskimi z Francji. Dla biało-czerwonych będzie to ostatni ważny sprawdzian przed rozpoczynającymi się 8 września Mistrzostwami Europy. Pogoda w Krakowie rozkręca się, przynajmniej jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo dzisiaj, uwaga, nawet 26 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie sporo błękitu i słońca, ale po południu będzie też sporo chmur. Co ważne, w prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Uwaga na wiatr, ten dzisiaj umiarkowany, chwilami silny wieje ze wschodu, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy przewaga chmur, możliwy deszcz, temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski.
13: Sponsorem Lata na Maxa jest właściciel High Five Gym, szkoły gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
14: Chwila po 11, ależ się dzieje w studiu RMF Max. Dawid Miązek,
15: Karina Nicińska i sprzątamy, bo będziemy mieć gości.
14: Za chwilę Mrozu i bracia Kacperczyk w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: After Times, Robin Schulz i Barb z RMF Max. O tych wszystkich minionych dwóch miesiącach wakacji. Na pewno to o tym było. Na pewno.
1: No słuchajcie, ale teraz macie farta. Ale przyfarciło.
0: Dlaczego?
1: Bo teraz, słuchajcie, z szybką rundą bonusową lecimy. Taką 6-minutową, ekspresową, ale za to mocną, bo 600 razy mnożymy wasze szanse na wygraną.
0: 600 razy. Większa
1: Dokładnie.
0: Szansa na
1: tak,
0: zgarnięcie.
1: Teraz,
0: 15 tysięcy złotych.
1: Mhm.
0: Ale słuchaj,
1: no.
0: Są jeszcze tacy podwójni szczęśliwcy.
1: Co ty gadasz?
0: Ci, którzy mają 8 w numerze telefonu.
1: To co?
0: Znasz takich?
1: No siebie znam, ale ja nie mogę wysłać.
0: Ale
1: mogę
0: wy możecie, miał. Słuchacze i słuchaczki RMF Max, jeżeli macie 8 w numerze telefonu, to w tym momencie przez najbliższe 6 minut mnożymy waszą szansę na zgarnięcie takiej kasiory 15 tysięcy złotych 1200 razy.
1: Nie, no to słuchajcie, tego przegapić nie można. Jeżeli macie 8, świat uśmiecha się do was, słoneczko na was patrzy, zrób to. Wyślij SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo
0: wbijaj na RMF Max.pl.
2: Sponsorem Lata na Maxa jest właściciel High Five Gym, szkoły gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TB Edukacja.
11: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38/5.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
17: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak gofry z bitą śmietaną.
18: Jak

0: podwójnie na maksa, bo RMF Max i Ava Max są MI i goście też na maksa.
1: Czuję się osaczona. Osaczona dobrą energią od wszystkich trzech chłopaków, którzy pojawili się w studiu RMF Max. Nie wiem, od kogo zacząć. Mrozu i bracia Kacperczyk, cześć.
2: Cześć.
1: To jest
2: miło.
1: Tak zwany piątek na pełnej, a wy przychodzicie dzisiaj ze wspólnym singlem i słyszałam, że była przedtem zabawa.
3: Ta piosenka to trochę opowiada o tym, co się działo po koncertach, może w trakcie koncertu.
2: Bez szczegółów oczywiście.
3: Bez szczegółów, oczywiście w sposób metaforyczny. No i pamiętny koncert we Wrocławiu, tak w moim rodzinnym mieście.
2: Siedliśmy we trzech do samochodu. Po prostu i...
3: A jak usłyszałem, że ta podróż tak będzie wyglądała, no to wziąłem już coś ze sobą do plecaczka. Mam na myśli parę podkładów, aranżacji.
2: Kaset,
3: parę moich kaset, które sobie skrzętnie szykowałem na taką okoliczność.
2: W hotelu dalej siedzieliśmy, pamiętam, że jeszcze puszczałeś nam ten utwór.
3: Mówię,
2: jeszcze.
3: Aż wejdzie! Nie do końca, ale Łukasz, to jest fajne. Nie, posłuchaj jeszcze raz.
2: Dokładnie.
3: Ja musisz mi powiedzieć tak to na 200%.
4: Zaczęliśmy robić inny i ostatecznie powróciliśmy.
3: No tak, tak.
1: Mam wiadomość od producenta tego kawałka w waszą stronę, że on najbardziej jest dumny z tego fragmentu, że Rudy się jednak nie dostał.
2: To jest
3: highlight.
2: Powiem szczerze, że to jest moje, po prostu nie będę się tutaj wstydził tego wersu. Jest to mój ukochany wers, który po prostu przemyciłem. Zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie, oczywiście razem ze mną, czy to nie jest przypadkiem lekka przegina.
4: Ale o to nam chodziło właśnie,
2: że tak. Trochę przypomnieliśmy pewnie wielu osobom o tym słynnym
3: uczestniku, o tym takim wiralowym filmiku,
2: który był na YouTubie. Pamiętam, że w szkole wszyscy się z tego śmialiśmy bardzo mocno.
3: No, Rudy się nie dostał, no i ale się dostał za to do piosenki Mrozu, Featury i Kacperczyk, wszystko czego chciał.
1: Ostatnie sekundy są wasze. Możecie oficjalnie zaprosić wszystkich słuchaczy i słuchaczki do posłuchania waszego najnowszego filmu.
2: Chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić.
3: Bardzo
2: serdecznie.
3: Wszystkich słuchaczy do premierowego odsłuchu w RMF Max Mrozu i
2: bracia
4: Kacperczyk.
3: Wszystko, czego chciałem.
2: Jest.
3: Tu.
2: Nie, to wszystko, czego chciałem. Jest tu, to już tak po prostu trzeba sobie dopowiedzieć.
3: Ale jest.
2: Ale jest.
3: Zapraszamy. And now, ladies and gentlemen.

0: Bez tego żadna dobra weekendowa impreza się nie obejdzie. Spin me round, Danzel.
1: Ale nie ukrywajmy, o tej porze mamy piątek, mamy tylko jedno pytanie do losu. Co z tą pogodą na weekend?
0: No, dwa pytania, bo jeszcze kto będzie kierowcą. Ale na to pytanie o pogodę za chwilę odpowiemy, zaraz prognoza.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka. Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
4: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
13: Pogoda w Krakowie rozkręca się, przynajmniej jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo dzisiaj, uwaga, nawet 26 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie sporo błękitu i słońca, ale po południu będzie też sporo chmur. Co ważne, w prognozach nie ma na dziś opadów deszczu. Uwaga na wiatr, ten dzisiaj umiarkowany, chwilami silny wieje ze wschodu, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy przewaga chmur, możliwy deszcz, temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.

0: i refren też będzie nas. Zrzucamy cały ciężar tego tygodnia. W końcu to Taylor Swift, a także piątek w RMF Max. A my chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Gorąco podziękować właśnie za całe prawie wakacje w tym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek. Byliśmy z wami przez 2 miesiące i bardzo nam było miło, ale wrócimy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję, pięknie.
0: Pięknie było.
1: Ja do was jutro wracam z Adą Krysian i Agatą Świderską z Bratnimi Duszami.
0: Ja w niedzielę słyszę się z wami po godzinie 13 w Lecie na Maxa, a za chwilę po 12 Irek Jakubek i Asia Mełz. Dobrego weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.
2: Nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: i po reklamie.
1: Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash. Słuchacie RMF Max Kraków. Jest godzina 12. Jest wniosek o areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Agenci CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy trzech osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Będą kary za opóźnienia na budowie linii do Mistrzejowic. Urzędnicy potwierdzają, jeżeli nowa linia nie będzie gotowa na czas, zaczną naliczać kary umowne.
4: Jeżeli 31 sierpnia zgodnie z zapowiedziami generalnego wykonawcy nie zostanie osiągnięty pierwszy dzień dostępności, wówczas od dnia 1 września będą naliczane kary umowne dla wykonawcy zgodnie z kontraktem do czasu oczywiście osiągnięcia tego pierwszego dnia dostępności.
1: Podkreśla Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jak duże to kwoty, o tym w kolejnych flaszach RMF Max. Za godzinę otwarcie oferty w przetargu na dostarczenie nowych rowerów miejskich do Krakowa. Jeżeli przetarg wypali, wiosną przybędzie 260 miejskich rowerów elektrycznych i 250 rowerów tradycyjnych bez wspomagania. Jakie to mają być jednoślady?
5: Chodzi o to po prostu, żeby te rowery były wygodne, bo mamy osoby, które mają 1,58 m na przykład, czyli poniżej 1,60 m, są osoby, które mają blisko 2 m. Trudno oczekiwać, że oni będą jeździć wygodnie na takim samym
6: rowerku typu Bobo.
5: Tak.
1: O wynikach przetargu będziemy informować, a mówił Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. Dzisiaj w Krakowie znowu powiew lata, czeka nas bardzo ciepłe popołudnie. Temperatura wzrośnie do 29-30 stopni. Zachmurzenie zmienne, sporo błękitu i słońca, ale od czasu do czasu tych chmur może być trochę więcej, choć w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje ze wschodu, chwilami jest nieco silniejszy. Noc ciepła, 17 stopni, ale jutro ma być już chłodniej. Temperatura maksymalna to 23 kreski.
7: Dzisiaj cały świat i ja również płaczę razem z Joanną.
8: A ja wcale nie płaczę, bo to jest ostatni piątek sierpnia, ale to jest cały czas piątek w sierpniu.
7: Więcej tylko dobrych wiadomości.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sorry, papi, dzień dobry, mamita. Tak was witamy w RMF Maxa, Siameus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami także po południu.
1: Szykują się duże zmiany w wojsku. Okazuje się, że jest taki pomysł, żeby nasi polscy żołnierze mogli sobie sami wybierać niektóre części swojego umundurowania.
0: Bieliznę na przykład.
1: Buty.
0: A też. Tak, ważne, pasek. Żeby jak się saper tam do czegoś schyli, to żeby mu z tyłu nie wychodziły stringi. Nie? Bo będzie za nim słychać taki śmiech rozbrajający.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: ceny są super!
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Salon Toyota Dobrygowski, organizator wakacyjnego konkursu Zamów Toyota i wygraj rower elektryczny. Twoja Toyota, twój rower.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: wszystko, co trzeba zrobić w ostatni piątek sierpnia, to właśnie o tym śpiewają w tej piosence.
1: Chcę tylko słońce czuć, tak, zanim jutro da nam deszcz, obejrzeć z tobą wschód.
0: No dokładnie.
1: Yeah, for money, ego i gips. A ja nie. Było słychać, dlaczego nie zaprosili mnie do tego numeru.
0: Chociaż kiedy nie ma ciebie tu, to cierpię w zwolnionym tempie.
1: A nasze rozmowy jak piach w klepsydrze zwanej noc.
0: Przedłużmy lato o jeden dzień.
1: O tym są numery, które gramy w czasie lata na maksa w RMF Max. Najbardziej wakacyjna z dostępnych playlist jest właśnie u nas.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie Bratnich Dusz pojawi się tym razem
2: trudna, wybredna
1: Agata Lewandowska.
2: Czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana? Wydaje mi się, że może być tak, że nie.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach i związkach, ale tak od serca. Bratnie Dusze z Agatą Lewandowską. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Pomidor.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
6: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marx, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
7: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
8: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
17: Ach, herbat, kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
16: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
17: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
15: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
19: Oh.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: Też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: Bo z Media Expert taniej masz.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
0: Dzisiaj w Krakowie znowu powiew lata, czeka nas bardzo ciepłe popołudnie. Temperatura wzrośnie do 29-30 stopni. Zachmurzenie zmienne, sporo błękitu i słońca, ale od czasu do czasu tych chmur może być trochę więcej, choć w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje ze wschodu, chwilami jest nieco silniejszy. Noc ciepła, 17 stopni, ale jutro ma być już chłodniej. Temperatura maksymalna to 23 kreski.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
1: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

0: Najlepiej gramy w piątek po południu. To jest sprawdzone info.
1: A we wtorek będziemy was wspierać, bo wtorek będzie pierwszym dniem szkoły. Potrzebne będzie wsparcie szkoły, która przyniesie dużo nowości i o tym koniecznie musicie wiedzieć, przyda się ta informacja.
0: Dlatego mówimy w RMF Max, że od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna dla uczniów od czwartej klasy wzwyż, a żeby nauczycielom było łatwiej, powstał wirtualny asystent AI i on będzie podrzucał nauczycielom odpowiedzi, bo podręcznik ma 900 stron i ciężko będzie kartkować.
1: Najlepiej będzie, jak nauczyciel pójdzie na chorobowe zwolnienie, będzie zastępstwo i przyjdzie pani woźna na zastępstwo, weźmie tego AI asystenta i się uczniom będzie bardziej lekcja podobała, bo pani woźna, wiadomo, jest we wszystkim najlepsza.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Ważne bramki. Ważne linie.

0: odżywca, wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska.

0: 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
1: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
2: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jak leżenie nad rzeką.
10: Jak prawdziwy spontan.
11: Jak 2 tygodnie urlopu.
12: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
13: Popołudnie z RMF Max. Kraków wybiła godzina 13. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Wciąż nie da się sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Jeszcze w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał, że prace są na ostatnim etapie. Kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
14: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo. Bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. I wciąż musimy czekać. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa. Jedyna podpowiedź od resortu cyfryzacji też nie zmienia się od kilkunastu dni. Warto po prostu zastrzec numer PESEL.
13: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
13: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na Zakopiance na odcinku Myślenice Kraków. W Gaju osobówka zderzyła się z motocyklem. Ruch w obu kierunkach odbywa się tylko prawymi pasami. Jeżeli 31 sierpnia nowa linia do Mistrzejowic nie będzie gotowa, urzędnicy zaczną naliczać kary umowne. Mówiliśmy o tym przed godziną. O jakich kwotach mowa?
15: Taka kara to 50 tysięcy złotych za jeden dzień zwłoki, co oznacza, że za miesiąc opóźnienia firma musiałaby zapłacić 1,5 miliona złotych. Czy to dużo? No, nie bardzo. W porównaniu do tego, jakie są dodatkowe roszczenia wykonawcy za dodatkowe roboty teletechniczne, to aż 65 milionów złotych, czy dodatkowe prace drogowe, to naprawdę niewiele.
13: Tyle Przemek Błaszczyk. Od jutra pierwsze zmiany w komunikacji miejskiej. Będzie więcej kursów, pojawią się też nowe linie autobusowe. Co jeszcze się zmieni?
16: Z takich konkretów, no to 52 co weekendy, o które były zgłoszenia mieszkańców, będzie kursowała co 10 minut. 300 na lotnisko również będzie stanowiła bardzo teraz dobre połączenie co 10 minut z ścisłego centrum autobusem bezpośrednio na lotnisko. Również zmiany na linii 183 czy 113.
13: Wymieniał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. No i tak można zaczynać weekend. Dzisiaj w Krakowie sprzyjająca aura, dużo błękitu i słońca. Nawet jeśli pojawią się chmury, to nie będą groźne w prognozach bez opadów deszczu. Temperatura bardzo letnia i przyjemna do 29 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Uwaga na wschodni wiatr, ten w porywach może wiać się z prędkością do 45 km na godzinę. Noc ma być już pochmurna z opadami deszczu i temperaturą w okolicach 17 kreski. Jutro chłodniej.
17: Kalendarzek mówi jedno. Tak. Przynajmniej jasi, jak słyszycie. I że kończą się wakacje, ale nie tylko w kalendarzu widać, że się kończą. Na drogach korki wróciły. Szykujcie się na dłuższą trasę, ale macie nas, RMF Max, już po 13. Hej.

0: Ostatni piątek wakacji i ostatnia szansa na spełnienie swoich wszystkich wakacyjnych marzeń.
1: To zabawmy się teraz tak, że pomyślcie sobie o tym wszystkim, co byście chcieli zrobić w ostatni weekend wakacji. Absolutnie bez limitu. Wszystko.
0: Skoki ze spadochronem?
1: Proszę bardzo.
0: Szaleństwa na skuterze wodnym?
1: Proszę bardzo.
0: Własny SUP, taki wiecie, że nie trzeba pożyczać i płacić za to jakiejś dzikiej kasy.
1: Spadochron, SUP, rowerek wodny, co wam tylko w duszy gra, super. Wszystko może być wasze, bo mamy dla was 15 tysięcy złotych.
0: O tak, zabawa nazywa się Casa de Palma, a pieniądze wygrywa się w bardzo prosty sposób, zwłaszcza, że teraz mamy rundę super okazji.
1: I właśnie teraz każde jedno zgłoszenie, które przyślecie hasłem MAX pod 7327, my pomnożymy razy 590.
0: Jeszcze nie jest za późno, by spełnić największe wakacyjne marzenia. Wyślij MAX teraz na 7327 i wygraj 15 tysięcy.
2: MAX. Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.

0: minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
1: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: ma mowy o żadnym spaniu, a jak potrzebujecie zastrzyku energii, to sobie rozkręćcie głośniki. Hello!
1: I potem w ramach odzyskiwania energii złóżcie je z powrotem. To, nic tak bardzo nie poprawia energii w pracy, jak najpierw rozkręcić, a potem złożyć.
0: Chyba, że gadka o pieniądzach.
1: Och tak, dzisiaj są najważniejsze 695 miliardów. To są dochody naszego państwa i wydatki 977 miliardów. Rząd pokazał liczby budżetowe. Wydatki 977 miliardów, dochody 695.
0: No, czyli rząd jeszcze nie wrócił z wakacji, bo wydaje więcej pieniędzy niż ma.

0: Najlepiej grają i podają aktualną prognozę pogody. Co ze słońcem na weekend? O tym już za chwilę. Zostańcie na szczegóły.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku. Links.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
10: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
2: No i tak można zaczynać weekend. Dzisiaj w Krakowie sprzyjająca aura, dużo błękitu i słońca. Nawet jeśli pojawią się chmury, to nie będą groźne w prognozach bez opadów deszczu. Temperatura bardzo letnia i przyjemna, do 29 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Uwaga na wschodni wiatr, ten w porywach może wiać się z prędkością do 45 km na godzinę. Noc ma być już pochmurna, z opadami deszczu i temperaturą w okolicach 17 kreski. Jutro chłodniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
0: RMF Max Kraków.

0: Jaki to piękny czas, zaśpiewał Wiktor Waligura. Świat pomyślał o wakacjach i proszę się nie martwić, że się kończą, bo w naszym sercu zostaną na zawsze.
1: Piękny czas jeszcze przed zmianą przepisów drogowych, bo rząd szykuje nowości, a taką nowością będzie na przykład automatyczny mandat za jazdę buspasem bez uprawnień.
0: Czyli jedziesz buspasem i pyk, cyk, kamerka cię widzi i obserwuje?
1: Widzi twoją rejestrację, a potem dostajesz 100 zł i punkt karny.
0: Jezu, mi się wydawało, że jak ja mówię, to wszyscy to słyszą, a teraz będą to widzieć. Ja, matko jedyna, RMF Max, nie dziękujcie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15. RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Prawie jak w radiu.
11: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Neonet, kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Na zegarach godzina 14 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zaczynamy. Powiększa się dziura budżetowa. W przyszłym roku będzie ona większa o 11 miliardów i sięgnie ponad 282 miliardy złotych. Czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
6: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku, czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
5: Tłumaczył Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Korek na Zakopiance. Tam, jak informowaliśmy przed godziną, w Gaju samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się prawym pasem, ruch w kierunku Zakopanego odbywa się już normalnie. Nowe regulaminy pojawiły się przy krakowskich tężniach. Na tablicach można przeczytać, że nie są to obiekty lecznicze, a korzystając z nich robimy to na własną odpowiedzialność. Nie pojawia się tu jednak informacja, że solanki, które zasilają tężnie, są zanieczyszczone, o czym informował nasz reporter.
7: My ten regulamin zrobiliśmy zgodnie z wytycznymi, które główny inspektor sanitarny przedstawił. Tam jest, nawet znajdziemy szczegółowy wzór, jak ten regulamin powinien wyglądać, więc tutaj nie zastanawialiśmy się nad umieszczaniem jeszcze dodatkowych informacji, bo tych informacji już w tej obecnej wersji regulaminu jest bardzo dużo.
5: Mówił Łukasz Pawlik, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Nasze w tej sprawie wysłaliśmy do głównego inspektora sanitarnego. Do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ułatwienie dla pacjentów krakowskiego szpitala specjalistycznego Jana Pawła II. W lecznicy otwarto 2 nowe łączniki o łącznej długości ponad 130 metrów, które połączyły 4 szpitalne budynki. Dziś nie mamy powodów, by narzekać na aurę. W Krakowie lato, na termometrach nawet 29 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie zmienne, dużo błękitu i słońca, chociaż chmury od czasu do czasu mogą się pojawiać. W prognozach nie ma jednak opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr wschodni chwilami będzie wiał z prędkością do 45 km na godzinę. No a jutro już zdecydowane ochłodzenie, na termometrach 23 stopnie.
8: Nie już po 14 w piątek, a po 14 w piątek to brzmi jak obietnica czegoś dobrego.
9: No, a gdzie indziej macie coś dobrego, u nas macie coś najlepszego. Jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek.
8: Dzień dobry.
9: Zróbcie sobie z nami fajny piątek.

0: rmfmax.pl to jest adres, pod którym można znaleźć 15 tysięcy złotych. Sprawdzajcie wasze szanse na duże pieniądze jeszcze przed końcem wakacji.
1: A problem z adresem ma 400 tysięcy studentów w Polsce. Okazuje się, że 400 tysięcy studentów nie ma gdzie mieszkać.
0: O, to smutne. To życzymy, żeby jak najszybciej znaleźli właściwy adres i mieszkanie, bo połowa studenckiego życia mniej więcej polega na tym, że chcesz wrócić do domu, a zapomniałaś, gdzie mieszkasz.
2: Reklama. Czyta lektor AI.

0: Obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
9: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: ostatni piątek wakacji też może być przyjemny. Spędzacie go z RMF Max, gramy wam najlepiej. Gibbs, Kukon i Jonathan.
1: Jest afera wokół prezydenckiej imprezy dla młodych. W ten weekend do Juraty prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych i z Kolima. No i się internet oburzył, że jak to tak z Kolim u prezydenta nie przystoi, że tak mało patriotycznie.
2: Ale przecież z Kolim jest turbo patriotą.
1: Tak?
2: Jeśli chodzi o kiełbasę, nie dość, że lubi, to jeszcze ma swoją. No i do tego tanie tankowanie. Bardzo dziękujemy, panie Skolimie.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
6: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
7: Dziś nie mamy powodów, by narzekać na aurę. W Krakowie lato, na termometrach nawet 29 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie zmienne, dużo błękitu i słońca, chociaż chmury od czasu do czasu mogą się pojawiać. W prognozach nie ma jednak opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr wschodni chwilami będzie wiał z prędkością do 45 km na godzinę. No a jutro już zdecydowane ochłodzenie, na termometrach 23 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
8: RMF Max.
9: RMF Max Kraków.

0: i po południu też.
1: Od poniedziałku będziemy tutaj od 12.
0: Także jak ciągle chcecie mieć nas do śniadania, to musicie trochę później wstawać.
1: Asia, Irek, dzięki.
0: Za wspólne 13 lat. To nawet bardzo dzięki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki.

0: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
1: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Summer! Summer time!
6: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Salon Toyota Dobrygowski, organizator wakacyjnego konkursu Zamów Toyota i wygraj rower elektryczny. Twoja Toyota, twój rower.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10%.

0: 16 na zegarach w RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Fresh. A zaczynam od informacji dla kierowców. Możliwe są jeszcze utrudnienia na drodze krajowej 52 na odcinku Wadowice-Kraków. W pobliżu miejscowości Barwałt Dolny czołowo zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie.
1: To jest RMF Max.
0: Ta wiadomość na pewno ucieszy planujących wylot z krakowskiego lotniska. Kraków Airport modernizuje system oświetlenia pasa startowego. To kolejny etap przygotowań do obsługi lądowań przy ograniczonej widoczności. Zakończenie inwestycji i procesu certyfikacji planowane jest na przyszły rok. Z samolotu przesiadamy się na 2 kółka. Członkowie klubu motocyklowego z Grębowa jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu.
2: Jedziemy starymi motocyklami. Ja jadę akurat Avo Simpson.
3: Cel to jest świetny, naprawdę.
0: A motocyklistów wysłuchał Maciej Pałachicki. Jutro w Poznaniu odbędzie się bezpłatna gra miejska dla dzieci. Start w parku Stare Koryto Warty między 11 a 13, meta na Placu Wolności. Na uczestników czekają zadania, niespodzianka i książka o poznańskich legendach. Szczegóły znajdziecie na stronie szlaklegend.pl. W niedzielę z kolei ci, którzy odwiedzą Mławę, przeniosą się do roku 1939. To za sprawą drugiej edycji gry plenerowej Śladami Przeszłości.
4: To, co odróżnia ubiegłoroczną grę od tegorocznej, to również inscenizacja nalotu bombowego na Mławę z września 1939 roku.
0: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
5: Sprawdzisz?
1: Sprawdź!
5: Sprawdź!
1: Pogoda w RMF Max.
6: Warto wykorzystać sprzyjającą aurę, bo jutro w Krakowie będzie już zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 23 stopni. Niewykluczone są też słabe, przelotne opady deszczu. No ale dzisiaj prawdziwe lato, 29 stopni, dużo błękitu i słońca, chociaż chmur może przybywać. W prognozach nie ma jednak opadów deszczu. Warunki biometeo zmieniły się na niesprzyjające. Uwaga na wschodni wiatr. Ten jest umiarkowany, chwilami silny.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Hity na maksa.
7: Powroty z pracy i wyjścia z pracy dzielą się na dwie kategorie. Na zwykłe powroty z pracy i piątkowe powroty z pracy, tak, które są jednak szczególne. Więc dziś szczególnie szerokiej drogi wam życzymy w tej piątkowej podróży.
8: Tak jest, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć po 16, Siwy Kiborycka po tej stronie. No i dużo dobrego jeszcze przed nami. Oj, dużo. Max. To jest koniec pracy i start weekendu jednocześnie.
7: Ale to się, widzisz, złożyło. No, jaki zbieg okoliczności niesamowity. DJ Gojja i Michiko. Na cześć tego zbiegu. Michał Siwek i Justyna Borycka.

0: No niestety ta piosenka robi się już coraz bardziej realna. Ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formali za nami w RMF Max. Dzisiaj ostatni piątek wakacji. Ja dzisiaj idąc sobie do pracy, minęła mnie, słuchaj, taka grupka, mama z dwoma synkami na rowerach. I akurat jak obok mnie przyjeżdżali, to ta mama usłyszałam tylko tyle. Powiedziała do syna tak: tylko błagam cię, nie pchaj się tam na żadnego przewodniczącego ani nic.
1: Oj, biedna mama. Oj.
0: Tak, rok szkolny już się zbliża, słuchajcie, ale jednocześnie widać w tym jakąś taką próbę zapewnienia sobie spokoju na początek tego roku szkolnego jako rodzic.
2: Tak, i tak się zastanawiamy właśnie, co jeszcze można zrobić tak, żeby sobie trochę więcej spokoju w ciągu roku szkolnego zapewnić.
0: Jak się szykujecie teraz, w ostatni piątek wakacji? Dajcie znać, Messenger RMF Max albo Instagram RMF Max, tutaj czekamy na głosówki.

0: Tobi Romeo i Fly High. Latamy wysoko, zwłaszcza przy takich bangerach w RMF Max. 18 po 16 pytaliśmy, jak sobie zapewniacie spokój na początku roku szkolnego.
1: Tak, no bo wiecie, to już jest ostatni piątek wakacji, to trzeba jakoś się zorganizować, żeby w ten wrzesień po prostu wjechać gładko. Sposoby są różne.
2: Witam RMF Max. W ostatni piątek wakacji zawożę córkę na dyskotekę, żeby się mogła dziewczyna wyszaleć przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Szybkie pytanie, czy mówiąc dziewczyna, masz na myśli ją czy siebie?
1: No bo ja myślę, że to może działać w dwie strony, bo z jednej strony, wiesz, ta, która idzie do szkoły, trochę zrzuci z siebie stresu, a ta, co zostaje w domu, no fajnie, wolny piąteczek, nie?
0: Jeszcze jakieś strategie? Zapraszamy na Messenger RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
10: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
16: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
17: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Zawiła 3.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: I po reklamie.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Uwaga na głowę, ludzie, bo komuś na głowę może z kokosa spaść zaraz 15 tysięcy złotych Casa de Palma. Znów jesteśmy w grze.
2: Nagród jest sporo i to jeszcze bardzo wakacyjnych, no ale pora chyba już wybrać numer, bo mamy. Będziemy dzwonić.
1: Jak zawsze będziemy czekać 6 sygnałów. Jeżeli w tym czasie nasz wylosowany słuchacz nie odbierze, no to niestety...
2: Nie, no to stówka, to też dobrze.
1: O. Dzień dobry, RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Kto po drugiej stronie?
3: Teresa.
1: Dzień dobry, Teresa. Jak się masz dzisiaj?
3: O, dziękuję bardzo, dobrze.
2: Już po pracy odpoczywasz, czy...?
3: O, ja sobie tak odpoczywam, jestem na emeryturze, więc sobie cały czas już odpoczywam.
1: Teresa.
2: No to wspaniale, bo no to... czuć było taką ulgę w twoim głosie.
3: No, wielkie szczęście.
1: Teresa, jest szansa, że za chwileczkę będziesz miała dużo roboty, bo trzeba będzie obdzwonić znajomych, rodzinę, informować o jakiejś ciekawej nagrodzie w RMF Max. Dziś stajesz przed szansą wygrania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Przed tobą będzie wybór. Wybór jednej z 26 palm.
2: Tak. Teresa, ja tak tylko przypomnę, że wśród tych nagród mamy też m.in. maszynki do popcornu, Instaxy, głośniki JBL, więc naprawdę przyjemne wakacyjne nagrody, ale 15 tysięcy złotych też w jednym z kokosów się kryje. Tych kokosów i palm jest 26, więc teraz musisz wybrać po prostu numer pomiędzy 1 a 26.
3: 6.
1: Szósteczka. Brzmiałaś na niepewno, tak jakby cię inna palma jednak kusiła.
3: Nie, szósteczka.
1: Dobra, no to my się kierujemy do szósteczki i trzęsiemy. I z palmy leci kokos. I czy ty, Teresa, chciałabyś się już dowiedzieć, jaka nagroda cię czeka na początek weekendu?
3: No, chciałabym.
2: Dobrze, to nie będziemy przedłużać. Ja nie jestem dobra w przedłużanie, bo też się stresuję i chcę tego stresu oszczędzić. Fajna nagroda, Instax, Teresa, leci do ciebie. Aparat, z którego od razu zdjęcia wylatują.
3: O, super, cieszę się bardzo.
2: Super jest słyszeć uśmiech na twojej twarzy. To jest naprawdę mega miłe i piątkowe i fajnie, że się dzielisz z nami tą energią.
3: O, każda nagroda to jest radość.
2: No jasne.
1: Teresa, czy jakieś spotkanie rodzinne albo ze znajomymi w weekend się szykuje?
3: No, w następny.
1: O, no to idealnie, będziecie mogli sobie tę chwilę uwiecznić na Instaxie, a my zachęcamy wszystkich, żeby brać udział w zabawie Casa de Palma, bo cały czas do zgarnięcia jest te 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów. 7327, tam wysyłacie SMS o treści Max za 3,69,
2: za
1: jakieś 7, co ja gadam.
2: A można też zgłosić się na rmfmax.pl i tam wszystkie szczegóły. Casa de Palma wraca w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alan Walker i Ava Max. Proponuję zapisać sobie ten numer na później, bo dzisiaj w nocy i wieczorem to może być piękny soundtrack do burz, które mają się pojawić póki co w zachodniej Polsce. Będą też ulewy i silny wiatr, więc uważajcie.
1: I jak ruszacie dziś w trasę, to koniecznie słuchajcie prognozy w RMF Max. Ta już za chwilę.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.

0: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Eurola, wszystko cię stać.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.
4: Warto wykorzystać sprzyjającą aurę, bo jutro w Krakowie będzie już zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 23 stopni. Niewykluczone są też słabe, przelotne opady deszczu. No ale dzisiaj prawdziwe lato, 29 stopni, dużo błękitu i słońca, chociaż chmur może przybywać. W prognozach nie ma jednak opadów deszczu. Warunki biometeo zmieniły się na niesprzyjające. Uwaga na wschodni wiatr. Ten jest umiarkowany, chwilami silny.

0: nigdy nie przeminął.
1: Mówią, że Sydney jest w Australii. Nie, Sydney to Polak, drodzy państwo. Jest za 9:05 i tu w RMF Max. W związku z tym, że mówimy o Polsce, Australii, teraz temat prosto z Holandii.
2: O proszę, co się dzieje?
1: W Holandii, drodzy państwo, uniwersytet wymyślił, że zrobią sobie źródła termalne bez źródeł termalnych. Już tłumaczę i objaśniam. Podgrzeją
2: wodę. Baba w szoku, no.
1: Podgrzeją sobie wodę do temperatury 90 stopni, a potem ją zakopią pod ziemią, żeby im podgrzewała budynek uniwersytetu. Tak w uproszczeniu.
2: No okej, jakby zakopywanie ciepłej wody pod ziemią brzmi po prostu mniej więcej tak mądrze, jak chowanie kanapki na wakacje w plecaku, ale to co kto lubi, prawda?

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz pojawi się tym razem
2: trudna, wybredna
1: Agata Lewandowska.
2: Czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana? Wydaje mi się, że może być tak, że nie.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach i związkach, ale tak od serca. Bratnie dusze z Agatą Lewandowską.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
11: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: To już 17, czyli czas na najnowszy flash w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na garść informacji. Jutro w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. To rządowa akcja edukacyjna dotycząca alarmowania i reagowania na zagrożenia. Podczas spotkań dowiecie się, co robić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy.
2: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. On może ostrzegać o różnego rodzaju zagrożenia.
1: Mówił Robert Sabat, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach. Teraz przenosimy się do Krakowa. Tam przy tężniach pojawiły się nowe regulaminy. Na tablicach można przeczytać, że nie są to obiekty lecznicze, a korzystając z nich robimy to na własną odpowiedzialność. Nie znajdziecie tam jednak informacji, że solanki, które zasilają tężnie, są zanieczyszczone, o czym informował nasz reporter Przemek Błaszczyk, a potwierdziła to profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Escherichia coli czy Enterococcus fecalis, a także Clostridium perfringens. I są to wszystko bakterie chorobotwórcze, potencjalnie chorobotwórcze.
1: Dlaczego nie ma tam takiej informacji?

0: Zapytaliśmy mailowo głównego inspektora sanitarnego. Do czasu publikacji materiału odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz garść krótkich informacji dla studentów. Politechnika Poznańska zachęca do realizacji wybranych przedmiotów na uczelniach partnerskich w tym samym mieście. Nabór trwa do 11 września. Są jeszcze wolne miejsca na chętnych do studiowania na Politechnice Gdańskiej.
2: To między innymi takie kierunki jak chemia, zielone technologie, nanotechnologie czy inżynieria środowiska.
0: Rekrutacja potrwa od 4 do 14 września, dodaje nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Nie ma przebacz, to już koniec wakacji. Od nowego tygodnia uczniowie wracają do szkół, zatem sprawdźmy, czy jest radość.
3: Trzeba będzie się wziąć za naukę i będzie trochę ciężko.
4: Ciężko, no bo fajnie w wakacje siedzieć, nie trzeba rano wstawać.
5: Chyba nikt nie lubi za bardzo chodzić do szkoły.
0: Z uczniami rozmawiał Kamil Puternicki.
6: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Gorące popołudnie w Krakowie, 29 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Zachmurzenie zmienne, sporo błękitu i słońca, ale zdaniem synoptyków chmur również może przybywać na niebie. W prognozach na razie nie ma jednak opadów deszczu. To może zmienić się w nocy, wtedy może pokropić, a temperatura zatrzyma się w okolicach 16-17 kreski. Jutro już ochłodzi się, na termometrach maksymalnie do 23 stopni, ale niedziela znowu ma być gorąca.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
8: No i dobra, no i mamy to. 17:02, ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji. Zaczynamy właśnie teraz.
9: A po co to tak krzyczeć, wszyscy wiedzą?
8: No bo radość, bo szczęście. A. Weekend,
9: Topiki, Becky G, sorry papi teraz!
8: Siemek i Boryska z wami jeszcze przez godzinę. Cześć ponownie, tu kanał nadawczy.
9: Radość!

0: September. September to jeszcze nie ma, ale będzie zaraz. Satellite za nami w RMF Max, natomiast teraz trwają zawody biegowe wysokogórskie, dobrze mówię?
1: Czy źle w ogóle... mówisz, to chodzi o to, że ludzie są potężni. I co? I wy sobie dzisiaj wyjdziecie wieczorem i pobiegniecie sobie dookoła bloku. Zapomnijcie, słuchajcie, ludzie biegną 180 kilometrów dookoła Mont Blanc i to się dzieje w tym momencie i historia jest taka. Mnie to interesuje, a nikogo innego nie. I ja dziś męczę tym wszystkich, bo opowiadam o tym wszystkim.
0: Tak, no teraz nawet trwa u nas tutaj w studiu transmisja z tego biegu. No ludzie po prostu biegną przez las. No powiem tak, widziałam ciekawsze rzeczy w życiu, ale jak już tak o tym opowiadasz, to moje zainteresowanie trochę zdobywasz. No i właśnie nawiązała nam się taka dyskusja na temat takich różnych pasji i hobby, które macie, a które nikogo innego nie interesują. W moim przypadku to jest na przykład porcelana.
1: No i ja też, jak mi Justynka opowiada o porcelanie, to bardzo skutecznie udaje, że mnie to interesuje. Co wy macie takiego, że jak o tym opowiadacie, to ludziom się przypomina, że coś do zrobienia mają? Opowiedzcie nam o tym Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki, a ja wracam do transmisji z UTMB.
0: Tak jest. Na Instagramie też głosówki można nagrywać. Dajcie znać, jakie macie hobby, którego nikt inny nie rozumie.
1: Właśnie ktoś na Instagramie wrzucił, że kupuje używane pocztówki i je zbiera. To też jest
0: fajne.
1: To jest też fajne.

0: A Lucky Jennifer Lopez to Everything's Fine w RMF Max 18 po 5. Pytamy dzisiaj o takie hobby, które wy macie, ale których nikt inny nie rozumie. No, zaskakujące rzeczy się pojawiły.
1: Zawsze jak mojej dziewczynie opowiadam o samochodzie, który chcę kupić, a ona jest fanką przeciwnej marki, to zawsze się znajdzie coś innego do roboty niż słuchanie mnie.
2: To jest o tyle ciekawe, że ja nie miałem pojęcia, że jakby marki mają swoje przeciwieństwa.
0: Tak, ale możesz mieć, jakby hobbystycznie być fanem jednej i nie uznawać żadnej innej, jak widać.
2: Proszę o przykłady albo o rozwinięcie tego tematu na Messengerze, wrócimy do tego.
3: Uwielbiam śmieci. Uwielbiam rozmawiać o śmieciach, uwielbiam mówić o morfologii śmieci, uwielbiam mówić o handlowaniu śmieciami. Wszystko, co jest związane ze śmieciami. Więc jak tylko zaczynam rozmawiać na temat mojej pracy i śmieci, to nagle wszyscy są bardzo zajęci.
0: To jest top jeden najdziwniejszych hobby, jakie znam, ale jestem przekonana, że jeszcze potraficie nas zaskoczyć, więc dajcie znać głosówki na Messengerze i Instagramie RMF Max. Jeszcze można podsyłać.
2: To prawda, Dominika, może byś się tak mną zainteresowała w takim razie. RMF
4: Max. Reklama.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marx, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
12: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków, Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
13: Serio? To już koniec wakacji?
14: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
15: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
14: Będzie?
15: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
18: I po reklamie.

0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w RMF Max. Ładujemy tłuste bity prosto przez głośnik, ale oczywiście są miejsca cały czas tego lata w Polsce, gdzie tłusty bit można na żywo podnieść z ziemi, że tak powiem.
1: Tak jest, festiwalowe lato jeszcze trwa. Fire Festival właśnie się zaczyna w Chorzowie. Tam dzisiaj Dzień Polski, bo między innymi BDS, Kukę, 2115, Miu, Problem i Zalia, ale będą też inne gwiazdy. Natomiast na miejscu są już Ola i Grzesiu, no i oni zaczynają festiwal z dobrym smaczkiem, można powiedzieć.
0: Żeby się móc z nimi połączyć, to oni tam zawlekli ten nasz sprzęt radiowy. Halo, halo!
2: Dzień dobry, my już meldujemy się z Fire Festival w Chorzowie!
3: Jesteśmy naprzeciwko sceny w strefie miski, próbujemy matcha latte. Ola, jak ci smakuje?
2: Jest przepyszna, no i ta miejscówka, mogę sobie oglądać koncerty, popijać przepyszną matcha latte, no jest wyśmienicie.
3: Ja jestem fanem, ja chyba pójdę po drugą jeszcze, tak coś czuję.
2: A jak oceniasz, tak od 1 do 10?
3: No ja to dziesiąteczkę, ale ja jestem fanem matchy po prostu, nie?
2: Pyszna matcha na dziesiątkę, także wpadajcie, jeżeli jesteście na Fire Festival, to wpadajcie do strefy od Misty, tam matcha latte i widzimy się pod sceną.
3: Badajcie i próbujcie!
1: Ale zabiegani. A jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to zaglądajcie na Instagrama RMF Max, bo tam na wideo cały Fire Festival. RMF
4: Max. RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu. Program zawiera lokowanie produktu, którym jest matcha latte, oferowana przez firmę Misty Universe, spółka z

0: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Na stoisku Mazda Kazokluzar Kraków Wieliczka czeka na Was prawdziwa legenda. Mazda MX-5. I uwaga, ta ikona przejdzie totalną metamorfozę. Będzie moc, będzie styl, będą emocje. Ale to nie wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami. Mazda Kazokluzar Kraków Wieliczka. Widzimy się 5 i 6 września w Expo Kraków.
1: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
2: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Serio? To już koniec wakacji?
8: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
9: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
8: Będzie?
9: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Gorące popołudnie w Krakowie, 29 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Zachmurzenie zmienne, sporo błękitu i słońca, ale zdaniem synoptyków chmur również może przybywać na niebie. W prognozach na razie nie ma jednak opadów deszczu. To może zmienić się w nocy, wtedy może pokropić, a temperatura zatrzyma się w okolicach 16-17 kreski. Jutro już ochłodzi się na termometrach maksymalnie do 23 stopni, ale niedziela znowu ma być gorąca.

0: Odważnie z podniesionym czołem, drodzy państwo, wchodzimy coraz głębiej w weekend i jest coraz piękniej.
1: Tak jest. Za 10 minut będzie godzina 6. Ten piątek dopiero się rozkręca. Za chwilę tutaj graba. No i fajne numery oczywiście przed nami. A my co? My też weekend już możemy zacząć w sumie. Ty patrz.
0: No ty patrz, jak to zleciało, Grażynko.
1: Wspaniale. Kanał Nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc wtedy się słyszymy. Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
0: Do usłyszenia.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Expert i na mediaexpert.pl. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
2: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
3: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
4: Prawie jak w radiu.
5: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
8: I po reklamie.

Piątkowy wieczór w Krakowie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od 23-24 stopni zaczynamy podróż w dół, jeśli chodzi o słupek rtęci. Rano będzie dość rześko i chłodno, więc weźcie coś cieplejszego, jeżeli piątek planujecie spędzić na mieście. Sobota przyniesie za to gęste chmury i parasolowe obowiązki. Słońce raz na jakiś czas wyjrzy zza chmur, ale możemy spodziewać się przelotnych opadów i ciśnienia, które obniży nam energię. Niedziela zapowiada się fantastycznie. 26 na plusie i dużo słońca.

No jak to możliwe, że to ostatni piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach? Ale będzie fajnie, obiecuję. Przemek Grybowski w RMF Max. Startujemy ostatni weekend na wakacjach. Od 20 listach o Benz, od 21 Max Party. Będę miał dla was dużo premier. Co robicie? Gdzie jest

0: Officially Akon, Dangerous. Teraz coś bardzo świeżego. Nasza premiera tego weekendu. Słyszeliście już o projekcie Girls? Możecie je zobaczyć na naszym Instagramie. To muzyczny projekt Julki Żugaj. Dziewczyny mają talent, fajnie śpiewają i mają debiutancki singiel, który gram wam piątkowo, premierowo. Zresztą niech dziewczyny zrobią to osobiście. Proszę bardzo.
1: Cześć, tutaj Girls! Już teraz na antenie radia RMF Max możecie odsłuchać naszego debiutanckiego singla pod tytułem Girls.
2: Zapraszamy na nasz kanał na teledysk
1: i mamy nadzieję, że piosenka wam się spodoba.
3: RMF Max!
4: And now, ladies and gentlemen,

0: brzmi Chico i Chica. Pozdrawiam wszystkich DJ Goja, Jason Derulo jeszcze wakacyjnie. Piątkowo właśnie kogo chcecie pozdrowić tak na końcówce wakacji? Można pisać. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. Są pozdrowienia dla całej ekipy RMF Max. Dziękujemy, a dzisiaj ekipa także na Fire Festiwalu. Będziemy tam. Mam tu napisane, że ekipa słuchaczy wraca właśnie z nadmorza. Wakacje się kończą, ale humor nadal letni. Pozdrawiają Ola, Bartek i dzieciaki z Poznania. Dziękuję bardzo. Jaro słucha nas już weekendowo w swoim nowym, skończonym domu i napisał, że planuje dzisiaj wyjątkowy wieczór bez szlafroka. No, soczyście, mam nadzieję, że rolety też już zamontowane, jakby co.
1: Max. Reklama.
2: Ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwieńskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
16: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
15: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
16: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
17: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: I po reklamie.

Rapsy na piąteczek, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Ty masz, a ja mam wasze kolejne pozdrowienia. Jeszcze wakacyjne i weekendowe są gorące z helu, super. No mam nadzieję, że nie będzie aż tak padać, bo zapowiadają opady nad morzem. Ostatni weekend spędzamy na plaży i nigdzie nam się nie śpieszy. Super, pozdrawiają Kasia i Natalia aż z Wrocławia. Są też pozdrowienia dla wszystkich, którzy, tak jak ekipa, próbuje wycisnąć się z tych wakacji jeszcze ostatnie chwile. Grill odpalony, znajomi są RMF Max, wow, po amerykańsku powiedziałem. Gra ekipa z Bydgoszczy. No super, słuchajcie, niektórzy na grillu o tej porze piątkowo, to ja się czuję tak, jakby to nie był ten ostatni, tylko pierwszy weekend we wakacji oficjalnie. Z kim jesteście, co robicie, kogo pozdrawiacie? Dajcie znać, grabie SMS-em na 3001, można także na Messengerze, na Fejsie. No to teraz dla tych, którzy może grillują też, zazdro, pozdro, chaosowa nowość w RMF Max. Sony Fodera wraca w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: Czy to będzie największy hit tego lata na liście Hot Bands? Sprawdzimy to na pewno. Kolejne notowanie dzisiaj o 20. Fire, Shimza, Jarko. Na pewno te wakacje to czas Afro House'ów. Teraz czas waszych pozdrowień piątkowo-weekendowo. Pozdrawiam dziewczynę Maję, z którą właśnie jedziemy na spontaniczny weekend nad jezioro. Maja obiecuje, tym razem naprawdę rozbije namiot bez instrukcji. Kuba pozdrawia. Pięknie, trzymam za was kciuki. To nie jest łatwe taki namiot sobie rozstawić. Trzeba się naprawdę nastresować, ale warto, w szczególności jak można podziwiać Drogę Mleczną gdzieś poza miastem. Trzymam za was kciuki i czekam na więcej waszych jeszcze wakacyjnych, piątkowych pozdrowień. Dajcie znać SMS-owo na 3001 albo na Messengerze RMF Max, a za kilka minut u mnie klubowa mega petarda tego weekendu, czyli świeży bit od ekipy Swedish House Mafia.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Energy 2000 Przytkowice. Lato mija, a ty wciąż niczyja? Czas to zmienić. Już

0: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Salon Toyota Dobrygowski, organizator wakacyjnego konkursu Zamów Toyota i wygraj rower elektryczny. Twoja Toyota, twój rower. Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
4: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
4: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
5: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
4: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
4: Szczegóły na sprawia.pl.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Piątkowy wieczór w Krakowie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od 23-24 stopni zaczynamy podróż w dół, jeśli chodzi o słupek rtęci. Rano będzie dość rześko i chłodno, więc weźcie coś cieplejszego, jeżeli piątek planujecie spędzić na mieście. Sobota przyniesie za to gęste chmury i parasolowe obowiązki. Słońce raz na jakiś czas wyjrzy zza chmur, ale możemy spodziewać się przelotnych opadów i ciśnienia, które obniży nam energię. Niedziela zapowiada się fantastycznie, 26 na plusie i dużo słońca.

Pamiętacie jeszcze Tymka? No na pewno pamiętacie. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze nie rzucił mikrofonem. Tutaj Tymek i jego anioły i demony. Dzięki za wasze wakacyjne, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001 albo Messenger RMF Max. Są wielkie pozdro z trasy dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj akurat z wakacji. Przed nami jeszcze 400 km, więc Max zostaje do samego domu. Super, Ania i Michał, szerokości. Jak będziecie wracać, jak się zrobi ciemno, to podziwiajcie także dzisiaj piękny księżyc, bo dzisiaj ostatnia taka piękna pełnia, oczywiście jak nie będzie akurat chmur. Wczoraj była taka prawie pełnia, ja widziałem, ale był piękny księżyc, naprawdę, też to widzieliście. Trzeba to będzie oglądać, może ktoś zrobi jakieś piękne zdjęcie, wyślę grabie, to ja sobie wydrukuję, jak będzie takie naprawdę bardzo dobre, tylko proszę tam nie podkręcać mi tutaj inteligencją. Dla wszystkich na trasie też obiecany mega banger od ekipy Swedish House Mafia. Ja po prostu jestem zakochany w tej produkcji, a jeszcze Lykke Li, Happiness Is So Sad na starcie weekendu u nas.

0: 599 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.
4: Piątkowy wieczór w Krakowie zapowiada się idealnie na spacer bądź spotkanie ze znajomymi. Około 23 stopni pokazują tyle termometry nam na tę chwilę, ale będzie ta temperatura spadać, aż zatrzyma się na poziomie około 14 stopni nad ranem. Zatem jeśli planujecie nocą chodzić po mieście, weźcie ze sobą coś ciepłego. W sobotę już jesienny klimat. Dużo zachmurzenia, przelotne deszcze, a słońce raczej schowa się za kurtyną chmur. Niedziela 26 na plusie i bezdeszczowo. To brzmi nieźle.
5: Ten ostatni piąteczek, ale wciąż wakacyjny. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo, weekendowo w RMF Max. Od 20 lista Hop Benz, a teraz numer, który rządził w trakcie tego lata w zestawieniu, nawet na miejscu pierwszym. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Nawet Sokół wpadł do nas ostatnio z projektu Enklawa. Tutaj też Enklawa puka i Lipka chce więcej. Co powiedział Sokół? Sprawdzicie na Instagramie, a ja sprawdzam wasze jeszcze wakacyjne, weekendowe, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001. Pozdrawiam wszystkich, którzy urlop mają dopiero we wrześniu. Kiedy inni wracają do pracy, to my dopiero pakujemy walizki. To jest piękne, napisał Paweł z Gdańska. Dokładnie, Paweł, to jest przepiękne. No niekoniecznie pogodowo musi się udać, ale finansowo na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Są też pozdrowienia przez Messengera RMF Max dla całej ekipy, która właśnie zaczyna ostatni wakacyjny weekend w domku na Mazurach. Cudownie. Nie pytajcie, o której idziemy spać, bo sami jeszcze nie wiemy. Karolina, Mati, Vera i Krystian. No i ja wiem, no na pewno nie teraz, no nie o 19:09. No co wy?

0: Tame Impala szykuje się na kolejne sukcesy także u nas na liście Hot Bands, bo po tym, po Draculi jest już jego nowy numer, który sprawdzicie w poczekalni rmfmax.pl. Będziemy odliczać piątkowo od 20. A dzieje się dzisiaj także na festiwalu RMF Max. Zapraszam Was na najciekawsze wydarzenia. No i dzisiaj Stadion Śląski w Chorzowie Fire Festival 2026. Dzisiaj w line-upie BDOS, Kuke, Louis Villan, Miu, Problem, Zalia, a w sobotę Alan Walker, w niedzielę na przykład DJ Snake i Kungs. I nasza ekipa już tam jest. Dziękuję. Widzę wszystkie zdjęcia fanów, które wrzucacie w naszej maksymalnej strefie. Jesteście wszyscy przepiękni, uśmiechnięci, tylko czy pogoda dopisuje? Połączymy się z naszą ekipą RMF Max na Fire Festiwalu dosłownie za kilka minut. Będziecie mogli usłyszeć, jaki klimat tam panuje o tej porze na starcie tego weekendu, ale czuję, że będzie ogień. RMF
1: Max. Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
12: I po reklamie.

0: Świętują z nami ostatni weekend wakacji i wkręcamy te żaróweczki. Świętowanie także dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no bo wystartował Fire Festival. Mieliśmy dla was bilety, pozdro dla wszystkich, którzy wygrali, uśmiechnięci. Ale posłuchajmy, wiem, że nie wszyscy mogą tam być. Posłuchajmy, bo na miejscu jest ekipa RMF Max, jest Greg Barney. Tak więc, halo ekipa, jaki klimat? Jak pogoda? Siema, siema!
1: Siema, graba!
2: Siemano, siemano, meldujemy się, jesteśmy na Fire Festiwalu w Chorzowie. Pogoda cudowna.
1: Świetna atmosfera, świetni ludzie, świetni artyści, no po prostu jest cudownie.
2: A Ola, na kogo najbardziej czekasz dzisiaj?
1: No ja od zawsze i na zawsze fanka Problemu. A ty?
2: Ja dzisiaj czekam na BDS-a 2115, ale też chętnie zobaczę Kubkę 2115 na scenie.
1: A, czyli rodzina 2115 dzisiaj w akcji.
2: Dokładnie tak. Wpadajcie, szukajcie nas, bo jesteśmy, jest tutaj nasza strefa, uśmiechajcie się do aparatu.
1: Mamy gadżety dla was, także szukajcie.
2: I szukajcie się na naszych socialach.

0: Ciekawe, który tata to usłyszy w roku szkolnym. Sorry, papi, to piki beki. Czy tatuś w końcu usłyszał, rozumie? Sorry, papi. Dzięki za wasze wszystkie wiadomości. Messenger RMF Wax albo SMS 3001. Gdzie jesteście? Z kim żegnacie wakacje oficjalnie? Numer SMS 3001. Są wakacyjne pozdrowienia dla mojej najlepszej przyjaciółki Zuzy. Dzięki za najlepszy wyjazd tego lata, Zuza. Za 1000 zdjęć i historie, których lepiej nie opowiadać rodzicom, napisała Marta. Dokładnie. Nie wszystko musi być wiadome, niech pozostanie lekką tajemnicą. A co tam w pogodzie w ten ostatni weekend wakacji? Sprawdzimy to dosłownie za chwilę. Hity na maksa.
1: Max. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Prawie jak w radiu.
3: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Come on now. Na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Piątkowy wieczór w Krakowie zapowiada się idealnie na spacer bądź spotkanie ze znajomymi. Około 23 stopni pokazują tyle termometry nam na tę chwilę, ale będzie ta temperatura spadać, aż zatrzyma się na poziomie około 14 stopni nad ranem. Zatem jeśli planujecie nocą chodzić po mieście, weźcie ze sobą coś ciepłego. W sobotę już jesienny klimat. Dużo zachmurzenia, przelotne deszcze, a słońce raczej schowa się za kurtyną chmur. Niedziela 26 na plusie i bezdeszczowo. To brzmi nieźle.

0: Pani Cymsa, gdzie jesteście? Oskar czeka na wasze głosy na liście Hobbens. Bez końca. No to może być pasmo sukcesów bez końca dla niego. Także jesienią. A kto rządzi jeszcze? Jeszcze w trakcie lata, jeszcze wakacyjnie na piątkowej liście Hobbens. Przekonamy się dosłownie za kilka chwil. Nowa dziesiątka, dużo nowości. A od 21 impreza. Zapraszam wszystkich na Max Party.
1: Czas na Tour de Club w RMF Max Kraków. Witajcie, Artur Fiałkowski. Na początek zaglądamy do kin, no bo dzisiaj nowe premiery, a tu robi się ciekawie. Ridley Scott wyprodukował film Gwiazdozbiór Psa. Zabiera nas do postapokaliptycznej Ameryki, gdzie pilot Hick żyje z psem i samotnym sąsiadem, próbując przetrwać po pandemii, a tajemniczy sygnał radiowy daje nadzieję. Jeśli lubicie takie survivalowe kino, to opcja obowiązkowa. Najnowszy film Pedro Almodovara do zobaczenia na dużym ekranie pod tytułem Gorzkie Święta na pewno zadowoli fanów hiszpańskich produkcji, a Sunny Dancer to z kolei propozycja dla młodszych widzów skupiona na przyjaźni, relacjach i wakacyjnej atmosferze. W ten weekend jednak już wakacje powoli żegnamy. DJ set od Reniusi dzisiaj w Międzymiastowej. Dziś startuje również rokowy, trzydniowy festiwal Rokowizna. Sobel jutro wystąpi podczas Strefy 57 w Przytkowicach, a na imprezę Hot Summer Girls lato mija, a ja niczyja od 22 zaprasza w Przytkowicach klub Energy 2000.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
2: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
1: Cudownie. Torebki?

0: Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja. W Rozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę wesoły, trochę smutny. Wesoły, bo piąteczek, bo weekend. Trochę smutny, bo ostatni wakacyjny. Ale przede wszystkim to jest wesoło. No jest bardzo przebojowo. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hot Bands. Jest piątek, no jest ekipa Dubdox. How does it feel? To dzisiaj dziesiątka.
0: RMF Max 10. Numer 10.

Mamy weekend, może ostatni na wakacjach, ale wciąż weekend. No i mamy weekend, nowość od projektu Meduza, która czeka na wasze głosy. Więcej takiego bitu już dzisiaj o 21:00. Jeszcze nasze Max Party na wakacjach. RMFmax.pl, tam sprawdzacie hity, a piątkowo na 9:00 ląduje Robin Schulz, jego Better Times. RMF.

I tak fajnie, wprowadza nas w weekendowy czas Alex Warren i jego Passenger, ta ósemka dzisiaj na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera tego weekendu. Piątek nowej muzyki w RMF Max. Kto się spodziewał takiej współpracy Francis i Sobel razem o jednym dniu w Polsce? One day in Poland. No to tak patriotycznie wskakujemy i oczywiście głosujemy.

0: Headliner Fire Festivalu w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Alan Walker, Ava Max, Fate to siódemka, może po weekendzie akurat po występie wskoczy na miejsce pierwsze. Ekipa RMF Max jest tam dla was. Spodziewajcie się relacji także u nas na Instagramie. Trzeba śledzić RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje projekt Tempe City. W numerze Self Aware będzie też David Guetta i Alok.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.

0: Szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patron!
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
15: I po reklamie.

0: Piątkowo, weekendowo i tak wciąż plażowo. Takie nuty kochamy. House music all day long z takim motto Jonas Blue w słonecznym Edge of Desire. No ja się spodziewam, że we wrześniu będziemy się do tego bujać. Chyba. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj David Guetta i Alok. Run, run, river.
1: Max. 5. Numer 5.

0: Co się okazuje, że może Tame Impala przez lata był taki alternatywny, ale Polska jednak oszalała na jego punkcie. Po sukcesie Jenny jest nowość. Luzę to premiera tego tygodnia poczekalnia listy Hobbens. Może to dlatego, że Tame Impala będzie w Polsce. Potwierdzono, że będzie headlinerem. Jest tym pierwszym na openerze w przyszłym roku. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hobbens, a tutaj tak zacnie klubowo i trensowo. Mistrz trensów Armin Van Buuren, śpiewa do niego Sasha Everlasting.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer

0: się zaczną.
1: Bez nas nie zaczną, to nowość od PZ, którą polecam w tym tygodniu na liście Hopbands i wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. PZ, dziękuję na pewno z całego serca. Ja również na miejscu trzecim piątkowo Armin van Buuren i Sasha Everlasting, na miejscu drugim DJ Goya, Jason Derulo, Michiko i czas na naszą weekendową jedynkę. Ostatni weekend wakacji i powrót na sam szczyt. Hurzel Ultra na te rządzą w numerze Moving to the Sun. One. One. One. One. One. Numer

0: Kurzel Ultra na TV wracają na miejsce pierwsze listy Hobbensa. My za chwilę wracamy na imprezę, świętujemy ten piąteczek. Za moment startuje Max Party, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Piątek obowiązuje, no bo chyba nie będziecie siedzieć w domu, prawda? Tour de Club w RMF Max Kraków. Zapraszam, Artur Fiałkowski. Reniusis, DJ Set i The Very Polish Cutouts dzisiaj w Międzymiastowej. Fani elektroniki będą zadowoleni. Start od godziny 20. W ten weekend w Krakowie również rockowizna, legendarny festiwal dla fanów rocka i mocnego grania. Będziecie mieli szansę poszaleć na koncertach takich zespołów jak Lacuna Coil, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, AC Drinkers, Nocny Kochanek i wielu, wielu innych. Ten weekend to weekend gastromiasta. 120 wystawców, 50 restauracji, świetna muza, no i oczywiście masa jedzenia. Głodni nie wyjdziecie. Sobota to choćby Klub Coco, I'm in love in the Coco. Ta impreza startuje o 22.30. W Przytkowicach od 22.00 impreza Hot Summer Girls. Lato mija, a ja niczyja. A na niedzielę też mam dla was propozycję. Od godziny 18.00 Klub Kwadrat, tutaj Fear Factory. Heavy granie.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
19: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Ty masz, to Gips i Kukon zamykają nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Świętujemy ten ostatni weekend wakacji oficjalnie, no i jeszcze będziemy tańczyć, dobrego bitu na pewno nie zabraknie. W naszym kolejnym secie wróci Becky G Topic, wakacyjny hit tego lata Sorry Papi, no i nowość od Aloka, dla którego zaśpiewała Jennifer Lopez.
1: Czas na Tour de Club w RMF Max Kraków. Witajcie, Artur Fiałkowski. Na początek zaglądamy do kin, no bo dzisiaj nowe premiery, a tu robi się ciekawie. Ridley Scott wyprodukował film Gwiazdozbiór Psa. Zabiera nas do postapokaliptycznej Ameryki, gdzie pilot Hick żyje z psem i samotnym sąsiadem, próbując przetrwać po pandemii, a tajemniczy sygnał radiowy daje nadzieję. Jeśli lubicie takie survivalowe kino, to opcja obowiązkowa. Najnowszy film Pedro Almodovara do zobaczenia na dużym ekranie pod tytułem Gorzkie Święta na pewno zadowoli fanów hiszpańskich produkcji, a Sunny Dancer to z kolei propozycja dla młodszych widzów skupiona na przyjaźni, relacjach i wakacyjnej atmosferze. W ten weekend jednak już wakacje powoli żegnamy. DJ set od Reni Newsies dzisiaj w Międzymiastowej. Dziś startuje również rokowy, trzydniowy festiwal Rokowizna. Sobel jutro wystąpi podczas Strefy 57 w Przytkowicach, a na imprezę Hot Summer Girls lato mija, a ja niczyja od 22 zaprasza w Przytkowicach klub Energy 2000.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: No, nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyślę, jaki wyszedł.
10: Casa de Palma.
6: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
18: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: elektryczny. Twoja Toyota, twój rower.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: I po reklamie.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na woda, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie